modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że

Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: RMFFM. Przemyśl.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Kolejna zimna noc za nami, teraz jeszcze chłodny poranek, ale spoko. Potem będzie już tylko lepiej, bo nadal słonecznie, błękitnie i ciepło, do maks 18 stopni. To aura, jeśli jedziecie krajową 28, to uważajcie na odcinku Krasiczyn-Dybawka. Tam do piątku od 8 do 16 punktowo panowie drogowcy i ruch wahadłowy.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest szósta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Prezydent blokuje decyzję premiera w sprawie szefa Służby Ochrony Państwa. Karol Nawrocki wydał negatywne stanowisko w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza. I z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski. Michale, skąd taka decyzja?
3: Rzecznik prezydenta pisze, że ta kandydatura nie została uzgodniona z głową państwa. Karol Nawrocki ma być jednak gotowy na rozmowy w tej sprawie. Pułkownik Tomasz Jackowicz przejął obowiązki od generała Radosława Jaworskiego, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne i którego zawieszono. Sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera. Formalnie Jaworski pozostawał jednak szefem formacji. Minister spraw wewnętrznych i administracji dążył do jego odwołania, co początkowo też blokował prezydent. Ostatecznie wyraził na to zgodę.
2: Kolejny cyberatak, tym razem jego celem była firma fakturownia dostarczająca systemy księgowe. Firma poinformowała, że doszło do wycieku danych, ale nie objął on danych zintegrowanych z KSeF ani informacji o kartach płatniczych. Miał objąć jednak dane kont firm i użytkowników oraz dane o płatnościach. Czekają na adopcję dłużej tylko dlatego, że mają czarną sierść. Schronisko Promyk z Gdańska organizuje spotkanie z czarnymi psami czekającymi na nowe domy.
4: Są jednak jakieś tam badania i pokazujące, że ciemne umaszczenie może być jednym z czynników, które sprawiają, że taki pies trochę dłużej czeka na dom. Jest u nas taki w schronisku Bary, który też będzie uczestnikiem tego spaceru i może tym razem uda mu się znaleźć ten dom.
2: Mówi Grzegorz Zaleski ze schroniska Promyk w Gdańsku, w którym na nowy dom czeka około 80 psiaków.
0: SK Przemyśl News.
1: Krzysztof Pomorski. To już ostatni moment na oddanie głosu. Jeszcze tylko dziś można głosować na projekty zgłoszone do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego Przemyśla. Tomek Widak.
5: Głosować może każdy mieszkaniec miasta, także dzieci i młodzież. Dodajmy, że głosowanie odbywa się wyłącznie elektronicznie przez aplikację Miasto Przemyśl lub stronę internetową. Osoby bez karty mieszkańca mogą natomiast skorzystać z wyznaczonych punktów do głosowania.
1: A te znajdują się m.in. w Urzędzie Miejskim oraz w Przemyskiej Bibliotece Publicznej i jej filiach. Dodam jeszcze, że wyniki poznamy 7 października.
0: Wiktor w Radiu SK.
2: 2 minuty po godzinie 6. Dzień dobry!
6: Dzień doberek!
7: Połóweczka tygodnia, czyli środa, melduje się w kalendarzu.
2: No i są dwie możliwości. Albo można się poddać, albo wziąć środę pod pachę i założyć jej Nelsona.
7: To jak to jest już? Siłujecie się z nowym dniem, to dajcie znać, kto jest górą, środa czy wy.
2: Albo 664-402-302, albo gadajcie prosto do Messengera.
6: Ja lecę siłować się z ekspresem do kawy!

0: Jak to mówią mi na osiedlu, hej, kup se klej.
1: Po mnie mówią
0: 9 po 6.
1: Trzeba wierzyć w tę środę, I'm a believer, Imagine Dragons.
2: Nieprawda, u ciebie na osiedlu mówią panda, panda.
1: A, jeszcze
2: masz... I kierowniko!
1: Masz problem, kolego?
0: Żadnego problemu nie mamy, odbieramy telefony od was w sprawie środy.
1: Kto wygrywa, ona czy wy?
3: Ja codziennie się siłuję z łóżkiem. Ja chcę wstać do pracy, a ona niestety mnie przyciąga.
2: Ale jest coś takiego, że faktycznie jeśli się nie wstanie zaraz po pierwszym dźwięku budzika, to przyciąganie w łóżku rośnie równomiernie do czasu, który się tam spędza.
0: Tak. Ja jestem na to żywym dowodem.
1: Halo, dzień dobry, kto jeszcze w kolejce?
4: Hej, hej, jestem Gudą nad środą, stałam przed budzikiem, umalowałam się, teraz jadę do pracy. Wam, panowie, wszystkiego najlepszego z okazji dnia chłopca. Pozdrawiam.
5: Dziękujemy, Kamo.
1: A propos chłopców, jest jeszcze jedna...
2: Nie ma za co.
1: Jedna ważna prawda.
6: Chłopaki to są w agencjach towarzyskich, a my jesteśmy młode wilki.

0: Dziękujemy, to była Lady Gaga, 16 minut po godzinie 6.
1: To jest Lady Jadzia.
2: Prawdę mówił! Lady Jadzia!
0: Jak to mówią, tak się kicha na gazety.
3: Przeglądamy, czyli prasujemy gazetki rzeczywiście z samego rana. No sporo.
1: Ostatnia strona się Jankesowi otworzyła. Słuchajcie, o sporcie piszą.
3: A jest, rzeczywiście.
1: Z jednej strony jest super, bo gramy super w siatkówkę, ale z drugiej strony powiedziałbym, że jest nawet gorzej niż średnio, bo nie potrafimy grać w piłkę nożną.
2: Jadziula, czy ty mogłabyś wymyślić w końcu jakiś sport, w którym Polacy sobie będą radzić? Za każdym razem.
3: Czym jesteśmy najlepsi według ciebie, według naszej cudownej Lady Jadzia ekspertki?
4: Wiesz co? Mistrzostwo świata mamy w kombinowaniu.
3: To prawda.
4: A wicemistrzostwo w czym?
1: W narzekaniu.
4: Proszę bardzo, jak ładnie.
5: Tylko w Radiu SK.
4: Może być?
0: No, trafiłaś.
4: Średnio, no.
0: Nie, trafiłaś idealnie.
3: Dziękujemy, Jadziu.

0: już jest.
1: Jest środa, w pół do piątku, jest fajnie, 30. O, wypłata dzisiaj?
2: Ja mam 15.
0: Ja już sprawdzę, czy wczoraj nie przyszło.
2: Bardzo dobrze, bo ty nam będziesz pożyczała do 15 w takim razie.
1: Środa. Co tam z waszą środą? Dajcie znać. Czekamy. Halo, halo.
3: Dzień dobry, Esko. Ja już od 4:20 w pracy, bo jestem kierowcą, ale wstawałem o 2:30. Jestem ciekaw, o której wy wstajecie do pracy. Trzymajcie się, miłej środy. Hej.
1: No ja wstaję zawsze pierwszy. Od końca.
2: Od końca? Profilaktycznie, żeby nie zaspać, w ogóle się nie kładę.
1: Kamcia, o której ty wstajesz, bo słuchacz pytał?

0: Reklama.
1: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Kasa fiskalna, nowy komputer, sprawne oprogramowanie. Artkod zapewni to wszystko dla Twojej firmy. Sprzedajemy i serwisujemy kasy oraz drukarki fiskalne, sprzęt komputerowy, programy dla firm oraz podpisy kwalifikowane. Świadczymy profesjonalne usługi informatyczne i outsourcing IT dla firm. Odwiedź nas w salonie w dni robocze od 9 do 15. Świętego Jana Nepomucena 13 w Przemyślu. My zajmiemy się technologią, a Ty tym, co robisz najlepiej. Artkod.
3: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
4: Ser Plastry Mlekpol 150 gramów. Jedyne 4,99 przy zakupie dwóch opakowań. Kawa Jakobs Kronung 200 gramów. Tylko z aplikacją 28,99 za sztukę.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
5: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Jeśli wybieracie się dziś w stronę Podprzemyskiego Ostrowa, to od razu przypominam, że właśnie na odcinku Ostrów-Żwirownia od 7 do 19 remontowo. Osobówki pojadą jednokierunkowo, a ciężarówki i autobusy wahadłowo, a środowe prognozy słoneczne i potem cieplejsze. Termometry pokażą nam od 16 do 18 stopni.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: 6.30 na zegarach, to jest Kaniusz, Marcin Procki. Zapraszam. Polskie myśliwce ponownie poderwane. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Alert RCB został rozesłany do odbiorców na terenie województwa podkarpackiego oraz lubelskiego. Rekordowe zadłużenia młodych Polaków zwiększyło się w ostatnich 3 latach z 278 milionów złotych do prawie miliarda. Zadłużenia najczęściej pochodzą z kredytów gotówkowych, długów mieszkaniowych, alimentów i grzywien sądowych.
4: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Targów Budma.
5: SK Sport News.
3: Tytuł turnieju ATP w Chengdu nie dla Huberta Hurkacza. Polski tenisista przegrał w finale z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7. W tiebreaku drugiej partii Polak nie wykorzystał 4 setboli. Teraz Hurkacz przeniesie się do Pekinu, gdzie jutro zacznie grę w kolejnym turnieju. A z Chengdu z tytułem wyjedzie inny Polak, Jan Zieliński, który w parze z Luke'em Johnsonem wygrali w finale debla. Kolejna zmiana na ławce trenerskiej w piłkarskiej ekstraklasie. Nowym szkoleniowcem Radomiaka został John Carver. Anglik ma już za sobą pracę w polskiej ekstraklasie, w której wcześniej prowadził Lechię Gdańsk.
4: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
6: Jankę. Kama i Wiktor.
7: Radio SK.
8: Dzień dobry, witamy w środę 30 września. 6.32 w tym momencie właśnie.
9: Masz właśnie założoną blokadę rodzicielską. Nie możesz wchodzić na Instagrama.
10: Ja niestety to zrobiłam. Właśnie przepraszam, ale...
8: Czyli jestem śmieszny. To miło. To fajnie, że daję radość innym.
10: Na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Jankes nie ma pojęcia, jakim jest.
8: Pokaż kama.
10: W związku z tym skakujcie na Messengerka i wrzucajcie mu podpowiedzi.
9: My wiemy, wy wiecie, wszyscy wiedzą, oprócz Jankesa, kim on jest.
8: Strzelam, uwaga, złoty strzał.
9: Dawaj.
8: Jestem kryptowalutą.
9: Niestety.
8: Nie.
9: A już myślałem, no. Ale równie absurdalnie.
8: Tak?
9: Tak, naprawdę. Musisz dzisiaj myśleć bardzo szeroko.
8: Szeroko.
9: Szeroko.
8: Okej. Okay.

0: Pedałujemy z wami od samego rana, 6.38, 22 minutki i będzie z nami godzina 7. Dzisiaj pogoda fajna na pedałowanie, bo będzie ładnie, miło, przyjemnie. Może nie teraz samego rana, bo jeszcze chłodno, ale później, w ciągu dnia. Super.
1: Zapraszam was w takim razie na Mistrzostwa Świata w kolarstwie.
0: No ja właśnie do tego dążę, bo Wiktor właśnie znalazł fajną informację. Masażysta pojechał, naprawdę?
1: Tak, na Mistrzostwach Świata, słuchajcie, w pedałowaniu wystartował masażysta kadry Słowacji.
0: Brawo!
2: A dlaczego musiał jechać?
1: Pojechał awaryjnie, zakontuzjowanych kolarzy, tylko po to, żeby kraj nie stracił rankingowych punktów, bo jeżeli by w ogóle nie wystartowali, to by ich tam wymazali z rankingu, więc musieli puścić kogokolwiek, puścili masażystę.
0: Ale słyszałem, że on ostatnio jechał, jeździł x lat temu, tak. Ile tam, prawie 10 lat temu.
1: To jest były kolarz, który ostatni raz, słuchajcie, startował 9 lat temu. Od 9 lat jest masażystą i nie wsiadł ani razu na rower. A przez 100 kilometrów w tym starcie utrzymywał się w peletonie.
2: No to jest... Dalej, brawo! Jeżeli on cię ścigał ostatni raz 9 lat temu, no to był wypoczęty i miał siłę jeździć. No hej, wielkie ojwaj.
0: To ja startuję w Tour de Pologne za rok.
3: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie, gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Klucze do własnego mieszkania mogą być bliżej niż myślisz. W parkowej dzielnicy w Przemyślu czekają gotowe mieszkania od 50 do 70 metrów kwadratowych. Bez czekania na zakończenie budowy, bez zbędnej zwłoki. Dostępne są również miejsca parkingowe i komórki lokatorskie. Umów się na prezentację i przekonaj się, jak może wyglądać Twoja nowa codzienność. Zadzwoń 605 500 554 lub odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Leszczyńskiego 9 w Przemyślu. Parkowa dzielnica Odwikamy. Zamieszkaj już dziś. Parkowa dzielnica.pl.
13: I po reklamie.
14: Escort.

0: No, zabieramy się za urodziny, 11 do 7.
1: Łukasz, Łukasz!
2: Eska, budzi w urodziny.
0: Hej Łukasz, dzień dobry, witamy.
3: Cześć, witam.
4: Jak to mówią, Łukasz, czego szukasz?
0: No zdrowia szuka. Co z tym zdrowiem u ciebie, Łukasz? Ponoć cię łamie w kościach, tutaj znajomi nam donoszą.
5: To tylko wymówka, mówię ci.
0: Jak to jest z tobą?
3: Nie, jest wszystko okej, okay, ale delikatnie tak, jakby nie patrzeć, jest to 40 urodziny się będzie obchodzić, także delikatnie coś tam trupie.
5: Ale błagam cię, jest napisane tu, że jesteś prawdziwy sportowy zakapior, były piłkarz, człowiek, który przez lata nie wyobrażał sobie życia bez sportu.
4: No, no i teraz się odbija właśnie po latach, na plecach się odbija.
0: A gdzie najbardziej boli? Proszę pokazać paluszkiem i powiedzieć.
3: Kolana.
0: Kolana! To ja na bieżąco jestem. Ja właśnie łąkotkę mam do wymiany, do zmiany, do wyczyszczenia, no, do naprawienia, po sklejenia.
5: Ci mówię, ty naprawdę nie rób dramy, masz dwie, przestań, no.
0: Czyli jakby, aha, to, że, no
4: to
0: tak,
4: jest
0: no.
4: Jak z nerkami, można żyć z jednym kolanem.
0: Słuchaj, no dobrze, no to widzimy się oczywiście na oddziale, będą nas naprawiać i bardzo dobrze, bo ja mam podobną historię. No dobrze, czego tobie jeszcze życzyć przy okazji urodzin, poza kolanami zdrowymi?
3: Myślę, że dużo miłości od znajomych i zdrowia też.
5: Ale to chyba, to chyba z tą miłością od znajomych to ci się udało, co? Bo mamy napisane, że macie fantastyczną grupę przyjaciół, która naprawdę cię uwielbia, że wszyscy macie po dwóch synów, mam nadzieję, że nie razem. No i że po prostu tych takich czasu do tego, żeby wspólnie się spotykać i dobrze bawić, nie brakuje.
3: No nie brakuje, ale myślę, że w weekend nadrobimy to, co ostatnio żeśmy się nie widzieli i będziemy świętować.
4: O, to jak pójdziecie razem w weekend, to możesz krzyknąć ja stawiam, bo dostajesz od nas urodzinową stówę.
3: No dzięki bardzo.
0: A wiadomo, że za stówkę to już można poszaleć.
4: Całe życie sobie można ułożyć.
0: Pewnie. Wszystkiego fajnego, Łukasz. Trzymaj się. Najlepszego.
3: Dziękuję bardzo.
4: Jeszcze
3: pozdrawiam.
4: Na koniec życzenia chciało złożyć twoje kolano. Słuchaj.
0: O, tak chrupie.
3: Dokładnie.
5: Co popsułeś, Wiktor?
0: Co popsułeś tam?
4: Złapałem radio za kolano.
0: O nie, już po nas!

0: Ale ładna, ale fajna. Taylor Swift na chwilę przed 7 rano.
1: Znowu rozbudziłeś moje nadzieje, a potem się okazało, że to nie o mnie.
0: Ale fajna, ale ładna kama. Ale fajny, ale ładny Jankes wrócił do studia.
1: Ale fajny, ale ładny budżet. Słuchajcie, co tu się dzieje? Marcin Procki będzie za chwilę w newsach mówił o tym, że już nowy budżet jest... No nie wiem właśnie, czy on już jest oficjalnie klepnięty.
2: Ale to dla kogo? Dla nas?
3: Dla Polski.
0: Dla całego kraju.
2: Czyli dla nas kama.
0: Tak. Jaki? Nie uwierzysz. Wisisz kasę, jesteśmy zadłużeni.
2: Super.
4: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
0: A dokładnie na ile za chwilę powie Marcin?
2: Nie.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
13: Wydawnictwo Karde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
15: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
17: Elektryk? Pewnie drogi.
18: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
17: Co? Z serwisem i gwarancją?
18: I tylko 10% opłaty wstępnej.
17: Tylko gdzie jest haczyk?
18: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
17: Czekaj, 30 tysięcy?
18: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Poradnie sprawia, że na ulicach Przemyśla spory ruch, większy ścisk, niewykluczony m.in. na skrzyżowaniu 3 Maja Krasińskiego i Grunwaldzkiej, ale też na dojazdówkach do placu na Bramie. Od wczoraj też zmiana organizacji ruchu na Śnigórskiego i Dąbrowskiego. Środa pogodna i ciepła, potem do 18 stopni. Dobrego dnia.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Rząd przyjął ostateczną wersję budżetu państwa na przyszły rok. Według rządowych wyliczeń deficyt wyniesie około 281 miliardów złotych. Blisko połowa pieniędzy pójdzie na ochronę zdrowia i obronność, a budżet zakłada też zmiany w podatkach, wyjaśnia minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
3: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych.
2: A zyskać na tym ma około 3,5 miliona Polaków. Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Tak zdecydował sąd rodzinny w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Udaremnili to policjanci, którzy wtargnęli do jego mieszkania, a w plecaku znaleźli bagnet.
4: Trudno nawiązywał relacje, no był bardzo zamknięty w sobie i stąd zainteresowanie szkoły wcześniej. Natomiast do tej pory nie przejawiał żadnych agresywnych zachowań.
2: Mówiła Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. W szkole, do której chodzi chłopiec, przeprowadzone zostały rozmowy z uczniami. A w SK News teraz Łódź. Piłkarze Widzewa czytali bajki małym pacjentom ze szpitala Matki Polki. Zachęcali też do sięgania po książki.
5: Na dywanie w pokoju śpi Bobik. Popiskuje przez sen i przebiera lampkami.
6: A skąd akurat wasz wybór tutaj do tego czytania?
7: Myślę, że więcej czytamy, jesteśmy oczytani, dlatego...
8: Ja teraz powiem prawdę, bo wszyscy trzy jesteśmy kontuzjowani.
2: A bajki czytali Marek Hanuszek, Mariusz Fornalczek i Szymon Czysza. Rozmawiał z nimi reporter eski Grzegorz Mnich.
0: SK Przemyśl. New.
1: Krzysztof Pomorski. Straż Miejska w Przemyślu ma nowego komendanta. To Mariusz Migdal. Pracują w tej formacji od 1996 roku. Od 2008 był zastępcą dotychczasowego szefa Jana Genei, który przeszedł na emeryturę. Trwają przymiarki do uruchomienia nowej usługi na przejściach granicznych. Awizacja pozwoli kierowcom elektronicznie rezerwować termin odpraw, m.in. w medyce i korczowej. Mówi Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
9: Usługa będzie udostępniona w ramach rozwoju systemu Cyfrowa Granica.
1: Ma on zacząć działać w przyszłym roku.
10: Jankes, Kama i Wiktor.
11: Radio SK.
12: Dzień dobry po siódmej.
13: Kim ja jestem?
14: Dzień dobry. Moment, kiedy szukamy odpowiedzi, kim jest Jankes. Na eskowym Instagramie przerobione twoje zdjęcie, a na Messengerze już mnóstwo fantastycznych podpowiedzi, które mam nadzieję, że wcale ci nie pomogą.
13: Już wiem, że nie jestem kryptowalutą, jestem śmieszny, tak? Bo się bardzo uśmiechacie.
12: Zawsze jesteś śmieszny, nawet jak nie jesteś, to jesteś.
13: Dawajcie podpowiedź.
15: Jankes, ludzie cię uwielbiają, bo każda tajemnica, która jest tobie powierzona, zostaje w twoim wnętrzu.
14: No, to prawda.
13: Ja nie żyję.
14: Nie wydajesz. Nie wydajesz żadnych tajemnic.
13: Co to?
14: Eskowy Instagram polecamy, eskowy Messenger polecamy.
13: Czy ja jestem urządzeniem? Mam pytanie, przepraszam.
12: Kim byś nie był, żyjesz w naszych sercach.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Zosia i Dawid, Dawid Kwiatkowski, Margaret na antenie Radia SK, 9 minut po godzinie 7.
1: Ciekawe, z której strony łóżka śpi Dawid Kwiatkowski, a z której strony Margaret. Tak jakoś mi się porankowo skojarzyło. Ja śpię z lewej. Jakby Dawid chciał ze mną spać, to ja z lewej.
0: Próbuję rozkminić twoje pytanie.
2: No, tak,
1: co? Gdyby Margaret chciała się położyć z sobą spać, tylko spać, to którą stronę łóżka byś jej zaproponował, a którą dla siebie?
0: Na siebie, no.
1: Na siebie. No. A bo macie takie wąskie, 90.
0: Tak, na siebie oczywiście.
2: Ja coś czuję, że wybrałaby piętrowe, wiecie?
0: O, na górze Kama, na dole Wiktor, a my się kochamy jak dwa aniołki. Tak to było?
1: Tak, to jest to przysłowie.

0: Ankex.
1: Oho, oho, oho, kim ja jestem?
2: Oho. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jakby co internety się pojawiły, jesteśmy w internetach na Instagramie czy na TikToku?
3: Wszędzie jesteśmy.
1: A, wszędzie jesteśmy, dobra odpowiedź.
4: No i zabieramy się za naszą zabawę, kim jest Jankes, czyli na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesika. On nie wie, kim jest, ale wy wrzucacie podpowiedzi na jaskowym Messengerze, a my mu je puszczamy.
2: Dawajcie, dawajcie, dawajcie, grillujcie mnie.
5: Siema SK, Jankes, wyglądasz trochę jak gołąbek z pieniędzy, to nie wszystko, ale trochę lepiej.
2: Gołąbek z czego?
1: No ty byś najpierw musiał wiedzieć, kim był gołąbek w filmie
6: Pieniądze to nie wszystko.
2: A pieniądze, no. Tego nie słyszałem.
1: Nie wymagajcie za dużo od Jankesa.
2: Pieniądze to nie wszystko, mój kolega Wiktor.
1: Ale wszystko bez pieniędzy to...
2: Pieniądze to nie wszystko, żyje w waszych sercach. Ja wszystko sobie notuję, żeby nie było.
4: I wszystkie tajemnice przechowujesz.
1: Mm-hmm. A propos tajemnicy, słuchaj tego.
7: Jankes, ale ty jesteś tajemniczy.
1: O, właśnie.
2: Tajemnicę.
1: Kryjesz w sobie tajemnicę. Mm-hmm.
2: Czyli, ale jestem rzeczą czy człowiekiem?
1: No, nie naciągniesz mnie na aż tak dużą podpowiedź.
4: No słuchaj jeszcze podpowiedź,
2: poproszę.
8: Jankes, twoja postać z Instagrama, patrząc na to, co ma na sobie, kojarzy mi się tylko i wyłącznie z misją w kultowej grze GTA. Pozdrawiam.
2: Także ja nie grałem, Ale jeżdżę samochodem, to nie to samo?
1: Nie. Absolutnie nie rób w życiu realnym tego, co w tej grze.
2: Dobra.
4: Wrzucajcie podpowiedzi na jaskowym Messengerku, wskakujcie na Instagrama, oglądajcie, jak Jankes wygląda, a wygląda tak.

0: Nie cichosza, tylko gadu-gadu na antenie. Jankes cały czas chodzi i się zastanawia, drapie się po czole. Kim ja jestem?
1: Kim ja jestem?
0: Kim ja jestem? No.
1: Pokażcie mi to, to będzie mi łatwiej.
0: Chcesz, tak?
2: Masz coś? Dawaj.
0: Proszę bardzo, to jest konkretna podpowiedź. No. Bardzo konkretna.
3: Jankes, dwie podpowiedzi dla ciebie dzisiaj. Ma to każdy mężczyzna i może to być na sali.
0: O!
2: Na sali?
0: Tak. Może być. I ma to każdy mężczyzna. No chyba, że jakiś wypadek miałeś w życiu, no to może
1: ale
0: nie.
1: Ale jakiej
0: każdy.
1: Sali?
0: Gimnastycznej.
4: O, ale żeś mu powiedział!
5: No. A ty o jakiej sali myślałaś?
0: Trzeba pomagać ludziom. Teraz wy, nagrajcie swoje podpowiedzi na Messengerze.
1: Ma to każdy na sali? Jankes, Kama i Wiktor. Kosz?
4: Tak, Janki, masz kosza w domu?
1: No,
4: na sobie,
1: na
4: masz
1: sali.
4: Kosza. Każdy mężczyzna ma kosza, oby nie, no.
0: Dobra, myśl, a zaraz Marcin
1: Prycki i kolejny. Ja już idę tam, gdzie idę.

0: Reklama. Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Na ulicach Przemyśla wzmożony ruch, tak m.in. na skrzyżowaniu Krasińskiego, Grunwaldzkiej i 3 maja. Tam od poniedziałku sekundniki mają nową funkcję i pokazują nam, ile sekund zostało do końca zielonego światła. Prognozy pogodne, nad głowami błękit i słońce, potem też wyraźnie cieplej, od 16 do 18 stopni.
2: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
4: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Polskie wojsko poderwało myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny wysłano alert RCB. Dwa lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały działalność, a w nocy Rosja zaatakowała m.in. Kijów. Eksplozje słychać także na Wołyniu. Przybywa korzystających ze sztucznej inteligencji. W lipcu z czata GPT korzystał 1 miliard ludzi tygodniowo, a obecnie robi to już 1 200 000 000. Dane podała firma OpenAI, która w tym tygodniu zrezygnowała z debiutu nowego modelu czata, który zbyt często odbiegał od wydanych poleceń i wykazywał skłonność do oszukiwania.
5: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
6: SK Sport News.
4: Pewne wygrane Hiszpanii i Anglii w Lidze Narodów. Hiszpanii wysoko 4-1 wygrali z Chorwacją, a Anglicy 2-0 pokonali reprezentację Czech. Dla Hiszpanii był to pierwszy mecz od zdobycia w lipcu Mistrzostwa Świata i 40. zwycięstwo z rzędu bez porażki. A piłkarska Premier League poinformowała, że Manchester City jest winny wszystkich zarzucanych naruszeń zasad finansowych. Chodzi o lata 2009-18 i m.in. ukrywanie źródeł przychodów, prawdziwych zarobków zawodników i trenerów. Kwestia kary zostanie rozpatrzona oddzielnie przez niezależną komisję.
5: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
7: Jankes!
8: Kama!
9: I Wiktor!
10: W Radiu SK!
11: O! Zgaduj, zgadula. Słuchajcie, chodzę, dymi mi się z uszu, z głowy, z każdej dziurki mojej.
12: To do lekarza z tym.
11: Nie, wolę dobrą odpowiedź konkretną jakąś, no.
13: Panie lekarzu, dymi mi się z dziurki. Słuchaj tego.
14: Cześć SK, cześć Janki. Co ci powiem, Jankinie? Po lekcji WF-u byłeś bardzo potrzebny.
13: Ciągle te klimaty tej sali gimnastycznej, wiesz, się pojawiają.
12: Ale pamiętaj, że ma to każdy mężczyzna.
13: Ale pamiętaj, że jeżeli wziąłeś udział w wypadku, to możesz tego nie mieć.
11: Nie nadążam rozpisywać tutaj. No dobra, okej, za chwilę. Dajcie chwilę.

0: 3 sekundy.
1: Co z tym WF-em, że to jest potrzebne po WF-ie? Ja później będę wyciągał, czy wy na pewno mnie tutaj dobrze mi podpowiadacie, czy nie zmylacie.
2: Tak. My nigdy źle nie podpowiadamy. Ej!
1: To jest, jeszcze raz, to jest potrzebne po WF-ie, tak?
3: Tak, przed WF-em też.
2: Tak.
3: W trakcie możesz...
4: Daj mu rebus!
2: Słuchaj, kolejnych podpowiedzi.
5: Jakie mam dla ciebie podpowiedź, tylko muszę sobie trochę pomyśleć. Jest tego coś ryżu, są przyloty, jest też agent.
1: Przepraszam bardzo, jestem po drugiej kawie, ale bez przesady.
3: Już pan był pijany.
1: Coś ryżu, co?
3: Kolejna podpowiedź.
6: Jankes, czasem możesz być na ziemniaczki.
3: Albo...
2: To jest super podpowiedź.
3: Albo...
6: No, Janki, muszę ci powiedzieć, że jesteś wiernym przyjacielem świętego Mikołaja.
2: Tak! Ojej, tak!
3: Oraz...
1: Ale w sensie,
6: Jankes,
1: no co na sali...
6: W październiku cię odkryjemy.
1: No. Jezusie, ludzie,
2: nie wiem. Odkryty kozioł jest przyjacielem. Nie, no bo
1: ale co ma. Przez kozło na sali gimnastycznej.
3: Ale co ma kozioł z Mikołajem wspólnego?
1: No nie wiem, dopiero wcześniej.
4: Mikołaj też chodził na WF.
2: Patrząc po brzuszku, chyba nie.
3: Dobra, kolejna.
7: Cześć, Jankes. Jesteś bardzo praktyczny i przypominasz mi kolorem taki słynny trunek o kolorze pomarańczy.
3: Bo akurat na naszym Instagramie jesteś w kolorach pomarańczowych, ale nie sugeruj się kolorem, bo możesz być w każdym kolorze.
2: I zazwyczaj jesteś brudny. Brudny Jankes.
1: Ja nie wierzę. Nie, słuchajcie, ja prawie się poddaję coraz bardziej, no bo przecież gdzieś cały czas jestem w lesie, no. Może dalej tych grzybów nie widzę.
2: Na ziemniaczki.
1: No to na ziemniaczki właśnie, co? No co może być
2: ma
1: na ziemniaczki?
2: Mikołaj. Mikołaj ma. Jest potrzebny na WF-ie i ma każdy facet. Nie, no, prościej być nie może.
1: Tak, czekajcie, ale to nie jest takie, że muszę sobie tutaj powolutku, no słuchajcie.
2: No szczelaj już.
1: Żyłam 27 lat, no.
3: Kolejna
1: ludzie.
3: Podpowiedź w promocji.
4: Janki, jesteś lżejszy niż damska torebka.
2: Tak.
1: I to jest potrzebne po WF-ie, jak tak. Się tego trzymał cały czas.
3: I przed WF-em. I w ogóle jest potrzebne. W ogóle jest potrzebne.
1: Ale ten rebus był wspaniały, naprawdę.
3: Chcesz go posłuchać jeszcze raz?
1: Daj ten rebus jeszcze raz, no.
5: Jankes, mam dla ciebie podpowiedź, tylko musisz sobie trochę pomyśleć. Jest tego coś ryżu, są przyloty, jest też agent.
1: Co? To są trzy słowa.
3: Jezusiu drogi, coś ryżu.
2: Pierwszy rozumiem, dwóch pozostałych nawet ja nie czuję.
1: A ty widziałeś, jak ja wyglądam, więc jakie w ogóle się tym oddaleźć?
3: Co byś wstawił, jaki wyraz przed ryżu? Coś ryżu. I tu jest miejsce na twój wyraz.
1: Dużo ryżu.
2: Nie jesteś dużo.
1: Nie dużo, mało ryżu.
3: Dobra, to robimy jak w tym rebusie.
1: Ugotowany ryżu.
3: Robimy odloty, wrócimy z tym.
1: O, dziękuję wam bardzo. Dajcie mi jeszcze minutkę. Ja sobie to wszystko teraz tutaj ładnie poukładam i za chwilę może zgadnę.
8: Reklama.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
14: Nie, a powinnam?
13: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
14: I możesz z nich korzystać?
13: Jasne, w każdej chwili.
14: To i ja się zapiszę.
13: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
15: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
16: To będzie ostatnia reklama. Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
17: Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch opakowań. Olej rzepakowy Beskidzki 1 litr. Jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk.
16: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
17: I po reklamie.

0: zobaczycie, na pewno nosem i porządnie podpowie teraz.
1: Na pewno.
0: Podczas kręcania.
2: Dobrze go zapowiedziałeś, zobaczycie, bo dzisiaj dzwonią z okulistyki w sprawie oczu.
0: Ja przejrzę na oczy za chwilę w końcu i będę wiedział, kim jestem.
2: To dzisiaj w radiu zobaczcie nowego Nosela.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo?
6: Czy ja z panią Angeliką mam przyjemność?
5: Tak, dzień dobry.
6: Pielęgniarka, asystentka Julii Wiśnie-Wioleta. Proszę pani, telefonuję z okulistyki. Jest pani tutaj na wizycie u pana doktora. Momencik, tylko sprawdzę. Piątego w piątek.
5: Tak.
6: Proszę pani, ja bym jedną rzecz chciała, bo ja będę asystowała tylko do połowy, a później kartę wypisową trzeba będzie uzupełnić. Pani bezwzrokowo potrafi, czy w ogóle nie?
5: Że po zabiegu, jak nie będę widziała, o co pani
6: chodzi? Nie. A, czyli pani pierwszy raz idzie na zabieg w ogóle?
5: No tak.
6: A, dobrze, to przepraszam, to ja muszę jaśniej do pani. Proszę pani, otóż tak, ja będę tylko otwierała ten zabieg i asystowała przy tym zabiegu. I będę spisywała, proszę pani, to, co jest potrzebne do karty wypisowej. Ale później mnie nie będzie, bo ja mam 3/4 etatu. Stąd też prośba jest do pani taka, żeby pani spisała, proszę pani, to do lekarza, żeby lekarz mógł spisać kartę wypisową.
5: A co ja mam spisać?
6: To, co lekarz będzie mówił i to, co używał, jako, proszę pani, notatkę dla później do wypisania karty wypisowej.
5: Aha, tak?
6: Nie mogę ze względów sterylności dać pani kartki i papieru. Mogę dać jedynie, proszę pani, sterylną maszynę do pisania. Pytanie, czy pani bezwzrokowo potrafi klawiaturę obsługiwać?
5: Ale dlaczego ja mam to pisać?
6: No bo mnie tego nie będzie. Rozumiem. Mnie już nie będzie.
5: No ale wie pani co, no ja nie zamierzam się stresować, czy dam radę pisać, czy nie. Ja i tak się stresuję tym zabiegiem, że idę na laserową korekcję wady i ja nie chcę się niczym dodatkowym stresować.
6: Ja pani powiem, jak to wygląda. Otóż pani na siedząco, normalnie, proszę pani, ma głowę, brodę położoną do aparatury i lekarz tam wstrzykuje, proszę pani, laserem. A pani pod spodem będzie miała wolne ręce i podłożoną maszynę do pisania. Żeby pani mogła bezwzrokowo, proszę pani, przepisać to, co lekarz będzie dyktował.
5: Ale proszę pani, ja mówię jeszcze raz, stresuję się tym zabiegiem. Pani jeszcze mi mówi, że w trakcie zabiegu będzie pani doktor mi usuwała wadę wzroku i ja w tym samym czasie mam jeszcze pisać coś na maszynie. No to jest chyba śmieszne. Ja nie idę do was za darmo, tylko będę płaciła duże pieniądze.
6: To może w zastępstwie pani by poprosiła Żanetę.
7: Angela, zostałaś wkręcona w Radio SK.
5: Jezu, ale wy jesteście szaleni. Żaneta, ja cię uduszę.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: On też traci kontrolę nad tym, kim jest. Kim jest Janke? Jest nasza zabawa. Janki, już naprawdę musimy rozwiązać. Jaki ty masz pomysł
1: teraz,
0: na siebie?
1: W tym momencie?
0: Tak.
1: Słuchajcie, na ziemniaczki, co może być? Albo coś z tym ryżem i w ogóle...
2: Buzia może być na ziemniaczki. Jestem buzią!
0: Tak.
1: Ale to wcześniej żyje w waszych sercach, serduszkach.
2: No niekoniecznie.
1: Chociaż... No właśnie, ale była tego, to była podpowiedź przecież z waszej strony.
0: Było, że jesteś pełen tajemnic, których nigdy nie wydajesz.
2: Zapytałeś się mnie, czy ja żyję, czy twoja postać żyje, a ja powiedziałem, że ewentualnie w naszych sercach. No.
0: Mm-hmm. Czyli nie słuchaj Wiktora jak zwykle. No,
2: pamiętaj,
0: dobra, jakie masz pomysły?
2: Ma to każdy mężczyzna. Na sali gimnastycznej przed i po jesteś potrzebny.
1: Mhm. No dobrze, mam pewien trop, ale tutaj nie wszystko mi się zgadza. Ma to też Mikołaj, no to może być jakiś wór.
2: Właśnie.
1: Wór, worek?
0: Tak!
1: Przepraszam bardzo, nie, ja w to nie wierzę. Czy ja jestem się workiem?
2: Pierwszy raz w historii tego programu jesteś workiem.
0: Ale
1: workiem na co,
0: workiem?
1: Borek? Co ma gimnastyka i w ogóle szkoła? Co?
2: Słuchaj, tak, jaki?
1: Nie wiem.
2: Jesteś workiem z odlotu ściśle tajnego?
1: Okej.
0: Okay. Może być worek na ziemniaki, worek na ryż, worek na kapcie na WF i na strój na WF.
2: I worek na najważniejsze gadżety, kiedy
1: odloty.
2: Polecimy z słuchaczami
1: odloty,
2: gdzieś
1: przyloty,
2: w nieznane.
1: To była, odloty, przyloty, to była i worek na buty, to...
0: I jesteś tajemniczy.
2: Odkryjemy cię w październiku, bo znowu polecimy.
1: Słuchajcie, ale były zmyłki, przyznajcie sami, były dobre zmyłki dla mnie, więc miałem prawo dzisiaj mocno błądzić. Ale dobrze, dziękuję bardzo, program prowadzi cały czas. Worek, Kama i Wiktor.
3: Wiesz z kim? Wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
4: No, i ma to każdy facet. Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza, krema Egusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Kolejna zimna noc za nami, teraz jeszcze chłodny poranek, ale spoko. Potem będzie już tylko lepiej, bo nadal słonecznie, błękitnie i ciepło. Do maks 18 stopni. To aura, jeśli jedziecie krajową 28, to uważajcie na odcinku Krasiczyn-Dybawka. Tam do piątku od 8 do 16 punktowo panowie drogowcy i ruch wahadłowy.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Czas na Skanius. Marcin Procki, zapraszam. Wiceszef Pentagonu potwierdził, że Amerykanie badają możliwość umiejscowienia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Jednocześnie z jego słów wynika, że Waszyngton zamierza zredukować liczbę brygad swoich żołnierzy w Europie. Szczegóły zna Mateusz Chłyston.
3: Z oświadczenia Elbridge'a Kolbiego wynika, że decyzja o budowie i ewentualnej lokalizacji bazy wciąż nie zapadła. Mają dopiero o tym zdecydować trwające konsultacje z Kongresem, NATO i z sojusznikami. Wcześniej o wielkich postępach w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce mówił prezydent Donald Trump, co mogło wydawać się potwierdzeniem, że decyzja już zapadła.
2: Ponad 86 tysięcy bezpiecznych punktów w całym kraju można znaleźć na stronie internetowej, gdzie się ukryć. To miejsca, w których będzie można szukać schronienia, m.in. w razie ataku z powietrza albo zagrożenia pogodowego. To budynki z garażami, przejścia podziemne, tunele i stacje metra.
4: Ten punkt schronienia, który jest wyznaczony, to jest również informacja dla mieszkańców, że wskazane przez Straż Pożarna to pomieszczenie daje pewien poziom gwarancji bezpieczeństwa dla osób, które mieszkają w tym budynku.
2: Mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Wszystkie punkty zostaną specjalnie oznakowane niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle. A Polacy coraz częściej wybierają abstynencję. Polska odnotowuje jeden z najwyraźniejszych w całej Unii Europejskiej spadków spożycia alkoholu. Jak mówi Justyna Kotowska, specjalistka psychoterapii uzależnień, to efekt zmian kulturowych.
5: Coraz rzadziej picie alkoholu stanowi podstawę do zawierania różnego rodzaju kontaktów towarzyskich i coraz rzadziej stanowi pewien element kultury organizacyjnej pracy.
2: Aktualnie 35% Polaków deklaruje całkowitą abstynencję.
0: SK Przemyśl. News.
1: Krzysztof Pomorski. Ponad 46 milionów złotych na rozwój komunikacji miejskiej w Przemyślu. Projekt obejmuje m.in. zakup 12 autobusów, w tym 8 elektryków i 4 zasilanych gazem. Mówi Beata Bielecka z Urzędu Miejskiego.
6: Do tego cała infrastruktura związana z ładowaniem tych autobusów. Planujemy również przebudowę przystanków przy ulicy Jagiellońskiej.
1: W planach jest także wymiana 100 wiat. Na przejściu granicznym w Medyce zawieszone są odprawy autokarów na kierunku wjazdowym do Polski. To ze względu na remont budynku odpraw. Prace potrwają do listopada przyszłego roku.
7: Mój synek do mnie zadzwonił przez chwilkę, mój synek Kubuś powiedział: pozdrów wszystkich chłopaków w Dzień Chłopaka.
8: Tak jest, to
7: i powiedz wszystkim, że jak dobrze gram w piłkę nożną i on gra dobrze w piłkę nożną rzeczywiście i jedzie na motokrosie.
8: Jak fajnie, że Kamila pamiętała i przyniosła nam prezenty.
9: Nie, no ale poczekaj. Okay, ja myślę o was jako mężczyznach, więc Dzień Chłopaka to nie dzień się.
10: Ale wybrnęła.
7: A ja dzisiaj idę na motocykl pojeździć z moim synkiem. Fajna pogoda jest, trzeba korzystać, prawda? No. No jedźmy dalej, jedźmy.
8: Przypominam, że jeszcze nie zrobiłeś prawa jazdy na motocyklu.

0: Hej, tu SK, 13 minut po godzinie 8, środa, 30 dzień września. Przed nami kolejny piękny, słoneczny dzień.
1: Ale na początku września ONZ wydało nową mapę świata. I powiem wam, że wczoraj widziałam ją pierwszy raz na żywo, taką wielką, wydrukowaną. I pozmieniały się rozmiary krajów.
2: Jak to?
1: No, normalnie.
0: To nie może nas jest mniej.
1: Ta mapa jest dostosowana do takich prawdziwych wymiarów, a nie tego, czego nas uczono przez całą podstawówkę i liceum.
2: Do tej pory były oszukane rozmiary?
1: Do tej pory były oszukane. Stany Zjednoczone są mniejsze, Rosja jest mniejsza, Afryka jest zdecydowanie większa.
2: Mniejsza i bardzo dobrze.
1: Chile jest taką jedną wielką, długą dżdżownicą na mapie.
0: Ledwo się tam mieszczą teraz.
1: Ale
0: na tej
1: mam niestety
0: mapie.
1: Też złą informację. Polska na tej nowej mapie ONZ również zmieniła swój rozmiar i jest niestety mniejsza i drobniejsza.
0: Jest nas już tylko 37 milionów. Teraz jeszcze mniejszym krajem jesteśmy.
1: Wszystko się skurczy.
2: Ale ja wiem, dlaczego nam się skurczyło. Bo wsadziliśmy nogi do zimnego Bałtyku. No tak działa.

0: don't start till I want
1: 19 minut po godzinie 8. Tik-tak, to jest dobra godzina na prezenty.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Z nami jest Kamil, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Kamilu.
3: Poza anteną dowiedzieliśmy się, że Kamil jest masażystą.
1: Ale profesjonalnie to się nazywa fizjoterapeuta, proszę bardzo.
3: Przepraszam. A pan masował kogoś znanego?
4: Chyba tak najbardziej to panią Agnieszkę Kaczorowską.
5: Okej, okay, a tam nie ma takiej tajemnicy? Nie, tam chyba nie obowiązuje tajemnica, prawda?
1: Żadna taka... Tajemnica masażysty.
5: Masarska. I jak było z Agnieszką? Fajnie?
4: Jest fajna, bardzo pani. Masaż jak masaż, ale coś tam udało się porozmawiać, więc myślę, że pozytywnie. Trzeba z pani Agnieszki spytać, jak było.
3: Czuję? Nie czuję, a tu czuję?
1: Czuję. Słuchaj, no to jest twoja robota.
5: Masaż relaksacyjny,
1: to robisz w pracy,
5: dobrze.
1: Tym się zajmujesz zawodowo.
3: A jak ty się czujesz po pracy?
4: No, trochę czasami zmęczony, ale ogólnie jak człowiek to lubi, to jest bardzo przyjemnie, więc nie narzekam.
1: No to jaki jest twój sposób? Jaki jest sprzęt, który po tym wszystkim, kiedy wracasz do chaty, pomaga ci się zresetować?
4: Chyba najczęściej no to odpalam wieczorem sobie jakiś serial czy film na tablecie i po prostu się zamykam w pokoju i w ten sposób się relaksuję.
3: No to mamy dla ciebie w takim razie dużo relaksu, bo zgarniasz kartę podarunkową na 1000 zł do sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl, na przykład na tablet Lenovo.
4: Ja cię kręcę, nie spodziewałem się dzisiaj takiego czegoś.
5: Chcesz z ładowarką czy bez ładowarki?
4: Zobaczymy, co będzie.
3: No to teraz znowu pytanie. A jak się teraz czuję? Czuję, nie czuję?
4: Bardzo dobrze.
2: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Tam czekamy na was. Na SKP.

0: powodu jest wam źle, jest wam smutno, to pomyślcie sobie o tym, że reprezentacja Polski w piłkę nożną wraca do kraju.
1: Po przegranym meczu.
2: Ale to ja właśnie mam przy okazji mam marzenie, jeśli mogę.
1: Dawaj.
2: Takie życzenie, marzenie z okazji Dnia Chłopaka, bo dzisiaj ja jestem. To chciałbym, żebyśmy zaczęli w końcu porządnie wygrywać. Czy można spełnić?
1: Najbliższa okazja już w piątek z Rumunią, proszę pana.
2: Dziękuję bardzo.
0: A więcej newsów Marcina Prackiego za chwilę.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Lenovo.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Musisz jej spróbować. Pyszna ekologiczna wołowina prosto od rolnika, tylko z rancza Bobrówka. Mięso z bydła francuskiej rasy Blanc d'Aquitaine. Najwyższa jakość, zero środków ochrony roślin, antybiotyków i hormonów, ilość ograniczona. Rancho Bobrówka, gmina Laszki. Znajdziesz nas też na Facebooku i na ranchobobrowka.com.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Na ulicach, głównie w centrum Przemyśla, jeszcze spory ruch. Dobra aura sprawia też, że potem nie braknie na nich rowerzystów i motocyklistów. Jadąc, uważajcie na siebie nawzajem, żeby bezpiecznie dotrzeć do celu. Wracając do aury, przed nami słoneczna środa i z każdą godziną coraz cieplejsza. Potem do 18 stopni. Podobnie w kolejnych dniach.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: 8.30 to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. Od października Brytyjczycy zaczną masowo wypuszczać z więzień tysiące skazanych, w tym Polaków. Nasz rząd nie wie, którzy przestępcy wrócą do kraju, pisze o tym Rzeczpospolita. Na wolność wyjdzie 700 osób, a w kolejnych 10 transzach kolejne. Ma to rozwiązać problem przepełnienia zakładów karnych. A złodzieje bydła w rękach polskiej policji. Funkcjonariusze CBŚP z Wrocławia zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ukradli z Niemiec kilkaset krów. Wartość skradzionych zwierząt, które przemycono do Polski, oszacowano na około 300 tysięcy euro, a piłkarska reprezentacja Polski wróciła do kraju po wyjazdowym meczu ze Szwecją. Kadra zaczyna teraz treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje nie w Warszawie, a w Sochocinie koło Płońska na Mazowszu.
13: Jankes,
14: Kama
15: i Wiktor.
16: No i bach, no i ciach. Idealnie tydzień przecięty na pół dzisiaj. Środa, 30 września, 31 minut po 8.
17: Wiktor taki szczęśliwy, bo jutro bierze urlop. Pana gapa.
18: Jutro Wiktora można spotkać na lotnisku.
19: Tak jest.
18: W strefie.
19: Tak jest.
18: W strefie
19: szybko.
20: Z perfumami.
18: Dokładnie.
19: Strefa szybko słowa.
18: Nie wolno słowa, tylko szybko
17: schnąca chyba, wiesz?
19: Ale kupować wolno czy nie wolno?
20: Szybko, bo już

0: Patrycja nas pozdrawia z łazienki. Dobrze nas słyszeć. Bardzo fajnie. No, w łazience jest super.
1: Łazienki są w Warszawie.
2: A my się przenosimy do Ustki. Dokładnie tam na plaży znaleziono takie czarne nie wiadomo co.
1: Dron.
2: I potem stwierdzono, że to są takie kulki ropopochodne.
1: Zanieczyszczenia takie.
2: Proszę pana, no na plaży się pojawiły. Niektóre części plaży są pozamykane. No i
3: kulki ropopochodne. Da się to zatankować?
1: Da się, tylko potem nie wyjedziesz z plaży.
2: Zamiast bursztyn.
4: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
5: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
6: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
7: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
8: Słuchaj nas od rana.
9: I leci z SK-ą w nieznane!
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący także kanapy i narożniki. Śpioch.eu.
11: Autopromocja.
12: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
13: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Klucze do własnego mieszkania mogą być bliżej niż myślisz. W Parkowej Dzielnicy w Przemyślu czekają gotowe mieszkania od 50 do 70 metrów kwadratowych. Bez czekania na zakończenie budowy, bez zbędnej zwłoki. Dostępne są również miejsca parkingowe i komórki lokatorskie. Umów się na prezentację i przekonaj się, jak może wyglądać Twoja nowa codzienność. Zadzwoń 605 500 554 lub odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Leszczyńskiego 9 w Przemyślu. Parkowa Dzielnica odwikamy. Zamieszkaj już dziś. Parkowa Dzielnica.pl.
4: I po reklamie.

0: dzisiaj dzień chłopaka. Właśnie zastanawiam się, co moja żona wymyśli dzisiaj fajnego.
1: Poczekaj na dzień męża, a nie ten dzień chłopaka. Chłopakiem to kiedyś byłeś, teraz już jesteś mężem. No, dlatego czekaj.
0: No dobrze, panowie, dzisiaj nasz dzień będzie pięknie.
2: A ciekawe, czy pan, czy pani w telefonie? Halo, dzień dobry, kto razem z nami od samego rana?
3: Moja 4-letnia córka zaczęła wymyślać dowcipy, nie wiem, bo kim to ma. W każdym razie, jak się nazywają urodziny kury? Kurodziny. A krowy? Mu rodziny. A kury i krowy? Kumu rodziny.
0: Ha. To wystarczy. Pamiętajcie, że urodziny ze Eską codziennie przed godziną 7. Zgłoszenie oczywiście na sk.pl. Jak się nazywają radio urodziny? No wiadomo jak. Urodziny, no co?
2: Eskodziny.
0: Gramy dalej. Mamy dla was mnóstwo hitów na czasie. Delektujcie się.

0: Tutaj jest środa w pół do piątku, 5 minut do godziny 9. Angelika napisała do nas, że właśnie była tankować, pojechała tankować.
1: Ojej, jak to musiało boleć.
0: Za 7 dych. Czyli to nawet nie było chyba 10 litrów.
2: Ale to słuchajcie, fantastyczny prezent na Dzień Chłopaka. Jeżeli chcecie dziewczyny zrobić dobrze swojemu facetowi, to pamiętajcie, można się zgłosić również, że DSK tankuje do pełna i do pełna zatankować.
0: Piątek. No. W piątek tankujemy do pełna na antenie Radia SK.
1: A do piątku na piechotę. Kama
0: i Wiktor. Radio SK. Ale muszę mu powiedzieć, że wczoraj jechałem kawałeczek po naszym kraju i jakby wszyscy wolniej jeżdżą, bo wtedy mniejsze spalanie jest.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Akcja trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: prognozy na dziś niezmiennie pogodne, słoneczne, bez deszczu i ciepłe. Potem termometry pokażą w Przemyślu i regionie od 16 do 18, a może i 19 stopni. I tak też w kolejnych dniach. Taura no to jeszcze granica. Tam na odprawę dłużej czekają kierowcy ciężarówek, bo 14 godzin w Medyce, 3 w Budomierzu i 1 w Korczowej.
1: 9 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Nawet kilkanaście miliardów do budżetu w zamian za odblokowanie nominacji do zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja według naszych ustaleń miała paść w negocjacjach między resortem finansów a bankiem centralnym. Reporter Eski Mateusz Chłystun o szczegółach tych zakulisowych rozmów.
2: Ta propozycja to według naszych ustaleń nic innego jak sondowanie przez ministra finansów możliwości porozumienia z bankiem centralnym. Taki gigantyczny przelew miałby zasilić budżet w zamian za zgodę rządu na kandydatury proponowanym przez obecnego szefa NBP. Według naszych nieoficjalnych ustaleń Kancelaria Prezydenta ma zastrzeżenia co do takiego sposobu załatwienia sprawy, a akceptacja głowy państwa jest konieczna w sprawie zarządu NBP. Pałac nie odrzuca jednak możliwości rozmów w tej sprawie.
1: A więcej o tej sprawie piszemy na sk.pl. Ruszyła nowa rządowa strona, na której znajdziemy sprawdzone informacje o zdrowiu serca. Na kardiologia.gov.pl można sprawdzić, jakie są czynniki ryzyka chorób układu krążenia, czy jak dbać o serce.
3: Nasi obywatele nie mają takiej do końca świadomości, że jak będziemy zdrowo żyli w wieku 20-30 lat, nie będziemy mieli zawału udaru w wieku 50-60 lat. I to musimy do tego musimy przekonać naszych rodaków.
1: Mówi Piotr Dobrowolski, pełnomocnik Ministerstwa Zdrowia do spraw chorób serca. Portal podpowie też, jakie badania warto wykonywać i na jakie objawy reagować. Pokazy sprzętu wojskowego, pilotaż drona i wyścigi nowoczesnych maszyn. A to wszystko podczas pierwszego małopolskiego festiwalu dronów.
4: Będziemy mogli zobaczyć całe oblicze dotyczące dronów, czyli od zagrożeń, jakie one ze sobą niosą, poprzez to, w jaki sposób drony wykorzystywane są do niesienia właśnie pomocy też innym.
1: Mówił Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Wydarzenie w sobotę od 10.
5: SK Przemyśl. News.
0: Krzysztof Pomorski. Jej celem jest zrozumienie potrzeb i oczekiwań mieszkańców gminy Żurawica w zakresie wsparcia dla rodzin. Pomoże ona przygotować program przeciwdziałania przemocy na tym terenie. A mowa o anonimowej ankiecie dla dorosłych, ale i dla dzieci z klasy 4-8 szkół podstawowych. Są one dostępne na stronie internetowej gminy. Można je wypełniać jeszcze tylko dziś. BSF Bochnia to kolejny przeciwnik futsalowych wicemistrzów Polski, czyli Eurobusu Przemyśl. Ten mecz już w najbliższą sobotę. Początek w hali szkoły podstawowej numer 14 w Przemyślu o 18. Po 6 kolejkach nasi zawodnicy zajmują drugie miejsce w ekstraklasowej tabeli.
6: 3 minuty po godzinie 9:00. Wstaliście? Środa jest podobno najtrudniejszym dniem tygodnia, bo weekend niedaleko, ale wciąż całkiem blisko poniedziałku i dużo zadań przed wami. Margaret też będzie w tej godzinie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: September i Satellites w Radiu SK, 18 minut po godzinie 9. Czas jak dzień, czyli czas na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polska młodzież zgarnęła prawie wszystkie nagrody na jednym z najważniejszych konkursów naukowych, na EUSIS 2026. Polacy zgarnęli pierwszą nagrodę główną, nagrodę honorową, nagrodę Aeroforum i wyróżnienie za innowację ważną społecznie. Polscy żeglarze przywieźli z kolei 7 medali z Mistrzostw Polski Klas Olimpijskich. Wśród sukcesów są m.in. złoto Magdaleny Kwaśnej i złoto Hanny Rogowskiej w U19. Muzyka z kolei może pomagać mózgowi szybciej wychodzić ze stresu. Badacze pokazują, że muzyka nie tylko odwraca uwagę, ale może wspierać sieci mózgowe odpowiedzialne właśnie za regulację stresu. To gramy. A kolejna porcja informacji już jutro.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. Proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: delikatesach Piotruś Pan, super ceny.
1: Śmietana łaciata 18%, 330 gramów. Jedyne 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szynka Kniazia Madej Wróbel. Tylko z aplikacją 3,99 za 100 gramów.
0: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Musisz jej spróbować! Pyszna ekologiczna wołowina prosto od rolnika, tylko z rancha Bobrówka. Mięso z bydła francuskiej rasy Blanc d'Aquitain. Najwyższa jakość, zero środków ochrony roślin, antybiotyków i hormonów, ilość ograniczona. Rancho Bobrówka, gmina Laszki. Znajdziesz nas też na Facebooku i na ranchobobrówka.com.
4: I po reklamie.

0: Słyszałaś, że diety od Brokuła dowożą w naszej okolicy?
1: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
0: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
1: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
0: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
2: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października. Kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
7: I po reklamie.

0: Pojawiły się pytania o tankowanie. Podobno jest akcja tankowanie w Radiu SK. Jest w poranku, można się zgłaszać na sk.pl w zakładce konkursy. Ale my nie tylko tankujemy, ale i odlatujemy razem z wami w nieznane. Odlot ściśle tajny, całkiem niedługo z ekipą porankową Radia SK. Ściągacie aplikację Radia SK, zgłaszacie się i być może zajmujecie dwa miejsca w samolocie. W trasie do miejsca, którego jeszcze nikt nie zna, ale możemy już obiecać, że będzie fajnie. Po 10 też będzie fajnie, bo gram dobre hity.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Wciąż masz szansę na bardzo dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dlaczego warto wybrać WSIS?
13: Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem.
14: Atmosfera tu jest super. Można się uczyć rozwijając pasję na wiele sposobów.
13: Oprócz zajęć jest wiele dodatkowych rzeczy. Odznaki cyfrowe, warsztaty czy certyfikaty.
15: Mamy studentów z wielu krajów. To naprawdę otwiera na świat.
16: Są mega dobre stypendia. Moje pokrywa całą opłatę za studia.
12: Druga tura rekrutacji trwa do 30 września. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
17: SKPL. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
18: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Nad Przemyślem i regionem pogodniej, coraz cieplej. Potem termometry pokażą maks 19 stopni. I tak też w kolejnych dniach, łącznie z weekendem. Taura, jeśli jedziecie w stronę Podprzemskiego Ostrowa, to przypominam, że właśnie na odcinku Ostrów-Żwirownia do 19 remontowo. Osobówki jadą tam jednokierunkowo, ciężarówki i autobusy wahadłowo.
3: 10 na zegarach, to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Wielomiliardowy przelew do budżetu państwa w zamian za zgodę na uzupełnienie zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja miała paść w negocjacjach między bankiem centralnym a resortem finansów. Mateusz Chłyston w SK News z tymi ustaleniami. Mateuszu, obu stronom zależy na czasie. Dlaczego?
4: Sprawa jest o tyle pilna, że jeśli na początku listopada nie zostanie powołany nowy wiceprezes, zarząd może znaleźć się poniżej ustawowego minimum. Żeby móc powołać nowych członków zarządu, potrzebna jest zgoda premiera. Donald Tusk wcześniej jednak nie zgodził się na kandydatury, które teraz pojawiają się na tapecie. W grę wchodzi kilka nazwisk, które wcześniej proponował obecny prezes Centralnego Banku. Według naszych ustaleń jedną z propozycji, która miałaby przeciąć ten spór, jest przelanie kilkunastu miliardów w zamian za odblokowanie kandydatur, co zaproponował szef resortu finansów.
3: Niebezpieczny incydent w powietrzu. Samolot Fly Dubai, który leciał ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Izraela, został przekierowany. Wcześniej nagle zaczął tracić wysokość. Nadano sygnał o sytuacji awaryjnej. Początkowo sądzono, że maszyna została porwana. Jak się okazało, do sytuacji doszło przez sprzeczkę między pilotami, którzy mieli się pobić. Samolot wylądował już w Arabii Saudyjskiej. A kierowcy dziś liczyć trzeba się z utrudnieniami na ekspresowej siódemce w Warmińsko-Mazurskim, w rejonie miejsca obsługi podróżnych Grabin koło Ostródy. Ruszają właśnie ćwiczenia służb.
5: Strażacy przećwiczą działania związane z całkowitym zablokowaniem drogi i powstaniem zatoru. Sprawdzimy współpracę z policją i GDKiA.
3: Mówi Łukasz Wróblewski z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Jezdnia w kierunku Warszawy zostanie zablokowana, a ćwiczenia potrwają do 15.
6: SK Przemyśl. News.
2: Krzysztof Pomorski. To ważna informacja dla studentów. Wkrótce będzie można składać wnioski o przyznanie stypendium naukowego prezydenta Przemyśla. Tomek Widak.
7: Głównym założeniem przyznanego przez prezydenta stypendium jest pomoc materialna dla najbardziej uzdolnionych studentów studiów stacjonarnych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. To nagroda za zaangażowanie i trud wkładany w codzienną działalność naukową, społeczną, kulturalną lub sportową. Ma to być również motywacja do dalszej pracy i osiągania jak najlepszych wyników. Wnioski będą przyjmowane od 9 października do 9 listopada.
2: Będzie je można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
8: 2 minuty po godzinie 10:00, zaraz zadbamy o wasze finanse i powiem wam, ile tracicie, trzymając pieniądze na koncie. Jak państwo się nie przesłyszeli, będziemy rozwijać ten temat za chwilę. Gifts for Money, a propos, ostatni dzień lata to już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: nowość od Miley Cyrus, Bass Persuasion w Radiu SK 18 minut po godzinie 10. Trzymając pieniądze na zwykłym, w cudzysłowie, koncie, tracimy tylko kasę, mówią eksperci, dlatego że oszczędzać też trzeba umieć. Ktoś wyliczył, że wystarczy 1800 zł odkładać miesięcznie, żeby zrobić pierwszy milion. To znaczy, no trochę to potrwa, ale jednak jest na to szansa. 20 lat dokładnie i cel zostanie osiągnięty. Natomiast jeżeli chodzi o to zwykłe konto, to podobno nie ma sensu tam trzymać kasy, bo inflacja robi swoje, więc albo konto oszczędnościowe, albo inwestowanie, albo dla bezpieczeństwa może pieniądze po prostu nie powinny trafiać na konto, tylko trzeba je od razu wydać.
1: Reklama. Kasa fiskalna, nowy komputer, sprawne oprogramowanie. ArtCode zapewni to wszystko dla Twojej firmy. Sprzedajemy i serwisujemy kasy oraz drukarki fiskalne, sprzęt komputerowy, programy dla firm oraz podpisy kwalifikowane. Świadczymy profesjonalne usługi informatyczne i outsourcing IT dla firm. Odwiedź nas w salonie w dni robocze od 9 do 15. Świętego Jana Nepomucena 13 w Przemyślu. My zajmiemy się technologią, a Ty tym, co robisz najlepiej. ArtCode.
2: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
3: Makaron swojski Egmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch opakowań. Olej rzepakowy Beskidzki 1 litr. Jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
4: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Nie Patrz w Dół. 4 września w ciągu jednej nocy zagramy kolejne dwie części serii z premierowym Nie Patrz w Dół 2, a dalej jeszcze przerażające Dziecko Nocy i Kto Zabił Penny Lane. Maraton Nie Patrz w Dół w kinach Helios. Start 4 września, godzina 23. Więcej na helios.pl.
7: I po reklamie.

0: Tyle lat minęło, a ten ciągle szuka tych dziewczynek, która z nim do tego hotelu pójdzie. Pitbull Hotel Room Service w Radiu SK. Może Pitbull z okazji Dnia Chłopaka się cokolwiek tam uda. 22 minuty do 10, do 11 wróć. Ważna informacja dla tych, którzy w pracy. Godzina więcej już minęła. Natomiast mówiłam o tym, że eksperci radzą nie trzymać pieniędzy w banku na tak zwanym zwykłym koncie. Czyli nie koncie oszczędnościowym, nie lokatach, nie inwestycyjnym, tylko zwykłym koncie, bo po prostu wtedy traci się w cudzysłowie pieniądze. Jest Jon Marek z naprawdę logicznym spojrzeniem na sprawę.
1: Na szczęście większość z nas nie musi się martwić tym, że traci pieniądze, trzymając je na koncie, bo po prostu ich nie ma.
0: No i widzicie? Jeden kłopot z głowy mniej, a my w ogóle tego nie doceniamy.
2: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
7: Kontra Barcelona.
6: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Canal Plus.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo.

0: nieustannie trzymam kciuki za to, żeby wam robota szła tak szybko, jak beat tego kawałka właśnie przed chwilą wybijał w Radiu SK. Armin Van Buuren, Sasha, Everlasting w Radiu SK. 11, to już zaraz, to już z górki. Trzecia kawa, jeszcze 3 spotkania, które niekoniecznie mają sens, trochę roboty i zaraz czwartek, a potem to już weekend. Po 11 wracam z kolejnymi hitami Westy.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
13: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: Musisz jej spróbować! Pyszna ekologiczna wołowina prosto od rolnika, tylko z rancha Bobrówka. Mięso z bydła francuskiej rasy Blanc d'Aquitaine. Najwyższa jakość, zero środków ochrony roślin, antybiotyków i hormonów, ilość ograniczona. Rancho Bobrówka, gmina Laszki. Znajdziesz nas też na Facebooku i na ranchobobrówka.com.
16: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie. Gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy Ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
19: I po reklamie.
20: Pytacie nas, czy już można planować aktywny weekend? No zdecydowanie tak. Pogoda ma być nadal taka jak obecnie, czyli górą błękitne niebo i dużo, dużo słońca. No i ciepło, bo dziś i do końca tygodnia tak do 19 stopni. Tauran to jeszcze przypominajka dla kierowców jadących przez Przemyśl, że mamy remontową zmianę organizacji ruchu na Śligórskiego i Dąbrowskiego.
21: 11. To są newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Ta historia wstrząsnęła Polską. Rok więzienia w zawieszeniu dla drużynowego i 10 miesięcy w zawieszeniu dla ratownika WOPR. Na taką karę sąd w Olsztynie skazał dwóch członków kadry obozu harcerskiego nad jeziorem Ośno. Chodzi o harcerza, który nocą na polecenie opiekunów miał przepłynąć akwen, podejmując próbę zdobycia kolejnej sprawności. 15-latek utonął. O szczegółach Mateusz Chłystona.
22: Oprócz kary więzienia w zawieszeniu obaj oskarżeni otrzymali również 5-letni zakaz zajmowania się edukacją, opieką i wychowaniem małoletnich. Sąd uznał, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie zapewniły nastolatkowi skutecznej asekuracji. Drużynowy w trakcie tego procesu przyznał się do zaniedbań. Obaj oskarżeni wyrazili też skruchę i przeprosili rodziców chłopca, którzy im wybaczyli. Proces odbył się przy wyłączonej jawności ze względu na dobro rodziny ofiary.
21: Inflacja rośnie, spadają nadzieje kredytobiorców na niższe stopy procentowe. We wrześniu ceny towarów i usług wzrosły o 4%. W porównaniu z poprzednim miesiącem to wzrost o 0,7. Za skok inflacji odpowiedzialne są głównie ceny paliw, które w ciągu miesiąca urosły o ponad 9%. Lawinowy komunikat w Tatrach zawieszony, ale w górach nadal niebezpiecznie. W wyższych partiach zalega śnieg i lód. Wczoraj ratownicy musieli ewakuować rodzinę z dzieckiem z Podorysów.
0: Nieprzygotowanie sprzętowe, zupełny brak umiejętności. Byli pod wierzchołkiem jakieś między 50 a 100 metrów i się okazało, że nie są w stanie wracać.
21: Mówił Adrian Koźbiał, ratownik dyżurny TOPR. Tylko wczoraj ratownicy pomogli 12 turystom.
3: SK Przemyśl. News.
20: Krzysztof Pomorski. Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl otrzymało certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej oraz tytuł najlepszego produktu turystycznego Podkarpacia. Cieszy to tym bardziej, że to jeden z najmłodszych obiektów turystycznych w regionie, mówi jego kierownik Anna Ciche.
19: Oprócz tego, że opowiadamy turystom historię Twierdzy Przemyśl, wysyłamy ich w teren, czyli zachęcamy do zwiedzania fortów, to też uczymy dzieciaki i młodzież prowadząc zajęcia edukacyjne, a do tego powoli stajemy się ośrodkiem kulturalnym, gdzie swoje miejsce znajdują też artyści.
20: Centrum znajduje się na naszym przemyskim zniesieniu przy ulicy Pastera.
23: Różowy szum to jest to, czego potrzebujemy, uwaga, każdej nocy. Więcej o tym za chwilę. Zobaczymy, czy mamy w ogóle na to szansę i jak to podobno działa. 2 minuty po godzinie 11. The Weekend. Co prawda nie w kalendarzu, ale w Esce już jest. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Radio SK.
1: Radio SK.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

Różowy szum to jest coś, co powinno nam towarzyszyć w trakcie snu, dlatego że to powoduje detoks mózgu. Naprawdę, tak mówią naukowcy. Even All of My Love w Radiu SK, 17 minut po godzinie 11. Czym jest tak zwany różowy szum i co daje? Różowy szum słuchany w trakcie snu jest czymś innym niż biały szum, który możemy znać, ale to jest taki dźwięk, który uspokaja mózg, redukuje napięcie i pozwala oczyścić naszą głowę z nadmiaru emocji, stresu, jak i zbędnych myśli. Czym jest na przykład taki różowy szum? Można oczywiście wyszukać takie dźwięki w internecie, ale mówi się o tym, że jest to taki szum, który kojarzy się na przykład z odgłosami wodospadu albo deszczu. No to idealnie. No jesień, podziękujmy krajowi, w którym żyjemy, za to, że całą jesień będzie padać. Różowy szum za darmo, detoks mózgu też. Radio SK. Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan. Super ceny.
4: Ser Plastry Mlekpol 150 gramów. Jedyne 4,99 przy zakupie dwóch opakowań. Kawa Jakobs Kronung 200 gramów. Tylko z aplikacją 28,99 za sztukę.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.

0: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Przyznaję, lubię ten numer Stromae. Alone Dance w Radiu SK, 23 minuty do 12. Jest i ona, Żaneta, dobrze, dajmy szansę.
1: No hej, SK, to ja, korzystając z okazji, chciałabym bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich chłopców, chłopczyków, facetów, mężczyzn i oczywiście złożyć wszystkiego najlepszego i duża moc buziaczków dla mojego męża Tomaszka. Pozdrawiam.
0: I ja też z okazji Dnia Chłopaka, który dziś przypada, pozdrawiam wszystkich chłopczyków, chłopaczków, chłopaków, także chłopaków, tych, których ktoś ma w rozumieniu partnerów. Tylko fajnie by było, żeby ci chłopcy to kończyli się tak mniej więcej na 19 roku życia, a potem już przechodzili raczej w etap bycia dorosłym mężczyzną.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: Okienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
3: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki. Chłopaki nie płaczą. Podobno jak trzeba, to płaczą. Czy ty jesteś chłopakiem i przyjmujesz dzisiaj życzenia, czy nie?
1: A, wiesz co, myślałem, że
0: poczekaj, bo cię włączyła mnie ten mikrofon, a raczej go nie
2: włączyłam. Czy płaczę? Czasami się zdarza, że płaczę, że
0: i
2: się
0: wzruszam. I bardzo ładnie, że o tym mówisz.
2: Tak, tak. Wszystkie emocje są spoko. A pytałaś o co? O jedzenie?
0: Dzień chłopaka, a jedzenie. Dobrze, głodnemu chleb na myśli. Dzisiaj jest dzień chłopaka w kalendarzu, 30 września. Różnie do tego mężczyźni podchodzą, bo niektórzy uważają, że to jest dzień bycia chłopaka czyimś, a niektórzy, że dzień chłopaka, czyli no nie mężczyzny, czyli tak wiesz, inaczej.
2: Przyjmuję prezenty, zwłaszcza jedzenie. Dziękuję.
0: To ja nie mam dzisiaj niestety. Ale na drobie może w takim razie jutro. Michu Sapkowski zostaje z wami. Gra oczywiście najlepsze hity dla chłopaków i nie tylko dla chłopaków. Będzie jedna też z naszych nowości, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. To jest plan po godzinie 12 w Radiu Esca właśnie.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Wybierz studia pierwszego stopnia we FSIS w Rzeszowie. Cyberbezpieczeństwo, analityka danych w biznesie, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, marketing i nowe media, kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo, transport, spedycja i obsługa celna, biznes i innowacje oraz 5-letnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
9: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie. Gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy Ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Klucze do własnego mieszkania mogą być bliżej niż myślisz. W Parkowej Dzielnicy w Przemyślu czekają gotowe mieszkania od 50 do 70 metrów kwadratowych. Bez czekania na zakończenie budowy, bez zbędnej zwłoki. Dostępne są również miejsca parkingowe i komórki lokatorskie. Umów się na prezentację i przekonaj się, jak może wyglądać Twoja nowa codzienność. Zadzwoń 605 500 554 lub odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Leszczyńskiego 9 w Przemyślu. Parkowa Dzielnica Odwikany. Zamieszkaj już dziś. parkowadzielnica.pl.
12: I po reklamie.
13: Nad Przemyślem i regionem pogodnie, w kolejnych dniach również. Noce i poranki zimnej poniżej deszki, ale w ciągu dnia do 19 stopni. Taura, teraz przypominam, że do listopada przyszłego roku na przejściu granicznym w Medyce zawieszone są odprawy autokarów na kierunku wjazdowym do Polski. Musicie jechać do Korczowej, Malchowic. Krościenka.
14: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Jeden z pilotów miał próbować rozbić samolot. Tak według niepotwierdzonych doniesień wyglądał incydent na pokładzie maszyny Fly Dubai. Boeing 737 leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął tracić wysokość i nadał sygnały alarmowe. Wszyscy krzyczeli, nie wiedzieli, co się dzieje. Dwa inni piloci przejęli kontrolę nad samolotem. Wszędzie było mnóstwo krwi, to był kompletny chaos. Kiedy samolot zaczął gwałtownie tracić wysokość, wszyscy myśleli, że zaraz się rozbiją. Tak relacjonowała matka jednej z pasażerek samolotu, a na pokładzie było około 180 osób. Bosy ośmiolatek w piżamie stał na śniegu. Nagranie przypadkowego przechodnia pokazało dramat dzieci z rodziny zastępczej w Zgierzu. Prokuratura oskarżyła w tej sprawie trzy osoby, dwoje rodziców zastępczych oraz 39-letniego mężczyznę, który również przebywał w domu. Okazało się, że ofiarą przemocy domowej był chłopiec i jego siostra. Mężczyzna odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Słynny piłkarz jednak odpowie za łamanie przepisów. Po nagłośnieniu sprawy sprawy. Policja zapewnia, że wystąpi o ukaranie Arkadiusza Milika. Zawodnik Juventusu Turyn i były reprezentant Polski został złapany, jak przekraczał autem podwójną ciągłą i wyprzedzał na przejściu dla pieszych. W dodatku z radiowozem za plecami. Policjanci zatrzymali auto Milika i, jak wynika z nagrań, puścili wolno.
0: Policjanci zadziałali tutaj w sposób prawidłowy. Komendant rejonowy Policji Warszawa 1 po przeanalizowaniu całości dokumentacji podjął decyzję o prowadzeniu dalszych czynności w sprawie.
14: Tłumaczy Jakub Paceniak ze śródmiejskiej policji i dodaje, że prawdopodobnie piłkarz chwilę potem popełnił kolejne wykroczenie drogowe.
12: SK Przemyśl. New.
13: Krzysztof Pomorski. W Przemyślu powstanie nowy układ ścieżek wzdłuż Sanu. Trasy zostaną wybudowane po obu stronach rzeki, mówi prezydent miasta Wojciech Bakun.
15: Prawym brzegiem Sanu zostanie poprowadzona ścieżka aż do fortu na ulicy Szańcowej, także spory kawałek. Po stronie Krasiczyna, Żurawicy też te ścieżki się pojawią. To ma być cały układ ścieżek.
13: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to przetargi na budowę ścieżek zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku. Jeszcze tylko dziś można głosować na budżet obywatelski Przemyśla. Do wyboru jest 86 pomysłów. Wyniki poznamy 7 października.
16: Taylor Swift wróciła z nową muzą Patient Zero. Zagram wam w tej godzinie, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Będzie też między innymi Margaret i będzie, no jeśli chodzi o mnie, to ostatnio w kółko odsłuchiwane Neptunika i What If. To za kilka minut. Na początek Shakira i Burna Boy. 12:02 na zegarach. Michu Sapkowski, witajcie.

0: Classy. Na antenie Radio SK to Eminem i Without Me. Panowie, możecie uznać to za prezent z okazji Dnia Chłopaka. Zresztą panie chyba też. Pewna amerykańska firma chwali się koszulką, która dzięki wykorzystaniu do produkcji miedzi, srebra, cynku między innymi nie przepaca się, nie pachnie brzydko mimo codziennego noszenia przez 30 dni. I to się nazywa nauka w służbie ludzkości. To lubię. Margaret za moment, a później wesce Ed Sheeran.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem.
3: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
4: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
5: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
6: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
7: Autopromocja. Reklama.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
13: Makaron swojski Egmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch opakowań. Olej rzepakowy Beskidzki 1 litr. Jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk.
12: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: I po reklamie.

0: Jedynce.
1: W ostatni piątek Taylor Swift zaprezentowała nam wzbogaconą wersję swojego krążka The Life of a Showgirl, tak zwany Beast Encore, i pojawiły się cztery numery i pojawiły się naraz. Jeden z nich już teraz. I nie, to nie jest wasz nowy dzwonek w telefonie. To Taylor Swift, Patient Zero.

0: Magiczny wokal Sophie Ellis Bextor na antenie Radio SK. I Junior Caldera, nie zapominajmy, Can't Find This Feeling. Na tyle magiczny, że jeśli kiedyś będzie w Polsce i będziecie zastanawiać się, czy pójść na koncert Sophie Ellis Bextor, czy nie pójść, to zdecydowanie pójść. Byłem dwa razy i obydwa były fantastyczne. Świetne przeżycia. Muzyka na żywo to jest jednak super sprawa. 21 Pilots w Radio SK za moment, a później Riviera i She Doesn't Mind, kiedyś Sean Paul, a teraz on właśnie.
1: Wiesz z kim?
2: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie?
3: Odlot Ślicznie Tajne!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący także kanapy i narożniki. Śpioch.eu.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Słyszałaś, że diety od brokuła dowożą w naszej okolicy?
12: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
11: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
12: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
11: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
13: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
14: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
15: To co, kawusi?
16: Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
14: No, tego z Media Expert.
16: No tak.
17: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
20: I po reklamie.

0: Muzyczny happy end tej godziny na antenie Radio SK Stanach i Cichosza. Za chwilę będzie szczęśliwe rozpoczęcie kolejnej godziny hitów i będzie Justin Bieber i Nicki Minaj i Beery and the Beatwesce.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października. Kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
13: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: I po reklamie.
18: Nad przeważającą częścią Polski kolejny już dzień słońce i błękitne niebo. Na deszcz nie ma na razie szans. Szanse są za to na temperaturę w okolicy 18-19 stopni, co najmniej do końca tygodnia, a może i dłużej. Aura za moment Weska News o nowości związanej z sekundnikami na naszym przemyskim placu Konstytucji. Posłuchajcie.
19: 13. Agata Chruściak, zapraszam. To mogła być próba zamachu terrorystycznego. Nie wykluczają tego izraelskie służby, które badają wydarzenia na pokładzie samolotu Fly Dubai. Drugi pilot miał zaatakować kapitana nożem, a pasażer pomógł obezwładnić napastnika. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Ostatecznie to znajdujący się na pokładzie Izraelczycy opanowali sytuację i obezwładnili terrorystę. Na miejscu byli również pielęgniarka i lekarz, którzy udzielili pilotowi pierwszej pomocy. Relacjonuje jedna z pasażerek. Samolot Fly Dubai leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Ostatecznie bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Teraz Białystok. W pociągu towarowym znaleziono niezidentyfikowany ładunek, mówi Malwina Olszewska z podlaskiej policji.
7: Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci.
19: Teraz cysterny są odholowywane, ewakuowani są pracownicy pobliskiej stacji paliw. Niektóre pociągi ze stacji Białystok odjeżdżają z opóźnieniem. W kalendarzu 30 września, a to oznacza, że dziś Dzień Chłopaka. Jakie cechy powinien mieć wymarzony partner?
0: Szczery, żeby nie oszukiwał. Troskliwy i kochany, dbający po prostu o dobro i swoje i moje.
19: No, usłyszała nasza reporterka Agata Kropiewnicka. A w Polsce to święto zyskało popularność w latach 90.
2: Bardzo ładne życzenia z okazji Dnia Chłopaka. Dziękujemy, naprawdę. SK Przemyśl.
18: News. Krzysztof Pomorski, ręka do góry, kto już to zauważył? Mam na myśli nową funkcję sekundników na naszym Przemyskim Placu Konstytucji. Odliczają one nie tylko czas czerwonego światła, ale pokazują już również, ile sekund zostało do końca światła zielonego. Mówi zastępca prezydenta miasta Bartłomiej Barszczak.
17: Wyświetlacze czasowe mogą ułatwić kierowcom planowanie jazdy, czyli dostosowanie prędkości, po prostu płynniejsze ruszanie.
18: Pamięć kolejowych pokoleń w archiwach państwowych to hasło zbiórki prywatnych pamiątek i dokumentów związanych z koleją. Do udziału w niej zachęca Archiwum w Przemyślu. Akcja trwa do piątku.
2: Kobiety to zawsze wiedzą, jak to zrobić na swoją mańkę, prawda? Drogi mój chłopaku, życzę ci, żebyś był dla mnie kochany, miły i żebyś był na każde moje zawołanie. Wołam Dawida Podsiadło. Najnowszy klip, dosłownie za 3,5 minuty. Teraz Beauty and the Beat, Michu Sapkowski, witajcie.

0: Kygo i Max McNown, Robin Schulz remix numeru Take Me Back na antenie Radio SK. Take Me Back, czyli zabierz mnie z powrotem. Ja wiem, o czym jest ten numer. Ten numer jest o odlocie ściśle tajnym i ten numer śpiewają ci, którzy już byli z nami na poprzednich edycjach. Byliśmy w Maladze, byliśmy na Cyprze. A dokąd tym razem? No, tego nie mogę powiedzieć. Może nie wiem, a może wiem, ale powiedzieć na pewno nie mogę. Mogę za to powiedzieć, że wiadomo z kim, z poranną naszą ekipą, no i wiadomo kiedy. Weekend od 23 do 25 października i zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. Tyle wiemy i wiemy też, że zgłaszacie się za pomocą aplikacji Radia SK, jeśli macie ochotę. Wiedząc z kim i wiedząc kiedy, ale nie wiedząc dokąd, wybrać się z Eską na odlot ściśle tajny. Już za chwilę Zalia w Esce, a później Bausa i Magnetic, przypomnę.
1: Reklama. W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Kasa fiskalna, nowy komputer, sprawne oprogramowanie. ArtCode zapewni to wszystko dla Twojej firmy. Sprzedajemy i serwisujemy kasy oraz drukarki fiskalne, sprzęt komputerowy, programy dla firm oraz podpisy kwalifikowane. Świadczymy profesjonalne usługi informatyczne i outsourcing IT dla firm. Odwiedź nas w salonie w dni robocze od 9 do 15. Świętego Jana Nepomucena 13 w Przemyślu. My zajmiemy się technologią, a Ty tym, co robisz najlepiej.

0: klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
2: Śmietana łaciata 18%, 330 gramów. Jedyne 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szynka Kniazia Madej Wróbel. Tylko z aplikacją 3,99 za 100 gramów.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
6: Hot doga poproszę!
5: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
10: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
11: I po reklamie.

0: Mimo upływu lat ten numer wciąż brzmi świetnie. Hity zawsze na czasie na antenie Radia SK. Years and Years i King, czyli Król. A tymczasem dobre wieści, szanowni państwo, bo według speców od pogody przez mniej więcej 10 najbliższych dni Polską będzie rządzić, królować będzie w Polsce złota polska jesień. I to są piękne wieści, które mam dla was. No a wiadomo, że tak jakby prognozowanie pogody na więcej niż kilkadziesiąt godzin do przodu to trochę wróżenie z fusów, ale takie fusy to ja bardzo, bardzo lubię. Daria Zawiało w Radiu SK. Już za chwilę między innymi.
1: Radio SK. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
11: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla...

0: świeżynka na naszej playliście Wasted, Nally i Major League DJs w Radiu SK tuż przed godziną 14. Po godzinie 14 prawdziwy ocean dobrych dźwięków, bo to Ocean Drive, Duke Dumont, zaraz po drugiej wesce.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość, producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
5: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
4: I w ekstra cenie, to rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Regulamin na circlek.pl.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Do końca dnia nad Przemyślem i regionem pogodnie. Teraz jeszcze też ciepło, bo 19 stopni, a miejscami bliżej 20. I tak też co najmniej do końca tygodnia, łącznie z weekendem. A jeśli teraz jedziecie w stronę Podprzemyskiego Ostrowa, to przypominam, że na odcinku do Żwirowni do 19 remontowo, ale potem w zamian będzie nowy asfalt.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
19: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. W akcji wszystkie służby pirotechnicy czekają na zielone światło, aby zbadać tajemniczy pakunek znaleziony na jednej z cystern przewożących olej napędowy. W związku z tą operacją są spore utrudnienia w ruchu w centrum miasta. Trzeba było ewakuować sąsiedztwo stacji. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Jakubowski.
20: Teren wokół torów przy ulicy Kopernika jest obstawiony przez policję. Funkcjonariusze przy pomocy drona próbują ocenić, czym dokładnie jest znalezisko. Nadal trwa odholowywanie pozostałych cystern z olejem napędowym. A to może trochę potrwać, dopiero wtedy do akcji wkroczą policyjni pirotechnicy. Wokół miejsca, gdzie znaleziono ładunek, jest spory paraliż. Ulica Kopernika jest zamknięta, ruchem kieruje policja, a na sąsiednich drogach są duże utrudnienia. Zamknięto też pobliską stację paliw.
19: O czym z Białego Stoku Paweł Jakubowski. To będzie zmiana z obecności rotacyjnej na stałą, tak szef MON komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. Trwają analizy dotyczące i między innymi lokalizacji.
0: W listopadzie wyniki tej analizy mają trafić do Pentagonu, a w grudniu decyzja ostateczna Białego Domu.
19: Tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał szef MON, resort już pracuje nad specustawą, która ma umożliwić szybką budowę amerykańskiej bazy. Wilki grasują pod Piotrkowem Trybunalskim. Jedna z gmin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców. Leśnicy jednak uspokajają.
16: Nie reagujmy. Wilk ma słaby wzrok. Jeżeli doleci do niego nasz zapach albo rozpozna sylwetkę człowieka, po prostu czmycha.
19: Zaznacza Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków, a w Polsce wilk jest objęty ścisłą ochroną.
3: SK Przemyśl News.
18: Krzysztof Pomorski, to już ostatnie godziny na oddanie głosu. Jeszcze tylko dziś można głosować na projekt zgłoszony do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego Przemyśla. Tomek Widak.
21: Głosować może każdy mieszkaniec miasta, także dzieci i młodzież. Dodajmy, że głosowanie odbywa się wyłącznie elektronicznie przez aplikację Miasto Przemyśl lub stronę internetową. Osoby bez karty mieszkańca mogą natomiast skorzystać z wyznaczonych punktów do głosowania.
18: A te znajdują się m.in. w Urzędzie Miejskim oraz w Przemyskiej Bibliotece Publicznej i jej filiach. Wyniki poznamy 7 października. Szczegóły macie na stronie internetowej miasta.
22: Jasne, że będą najfajniejsze hity na czasie w tej godzinie. Będzie Somber, My Body Isn't Ready na przykład. Będzie też Sean Paul, będzie Liwka, Dawid Podsiadło też się przydarzy, a obiecane Olsen Drive, czyli Duke Dumont już teraz. 14:02 na zegarach, środa, 30 września w SC. Już grają Michu Sopkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Liwka. Poza tobą nic na antenie Radia SK. I się zapchało, i się zacina, co? Serwisy rządowe, a to dlatego, że przedsiębiorcy się rzucili, by stworzyć adres do e-doręczeń, bo od jutra wszyscy, którzy firmy mają sprzed 2025 roku, wtedy je założyli, to taki adres powinni posiadać. Ale Gazeta.pl uspokaja, nie warto teraz się z tym siłować, bo za brak ogarnięcia e-doręczenia karę nie przewidziano, a jak będziemy próbować teraz kilka razy i system będzie nas wywalał, to coś się gdzieś zapisze, coś się nie zapisze i mogą mieć z tego większe kłopoty niż pożytek, więc chyba warto wziąć teraz chociaż odrobinę czasu na wstrzymanie. Co nie zmienia faktu, tak wiele się zmienia, ale są rzeczy, które pozostają bez zmian. W Polsce wszystko na ostatni moment. Ale są Nate Smith, a później Somber, My Body Isn't Ready. Obiecałem, więc zagram.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim.
1: Wiesz kiedy.
2: Ale nie wiesz gdzie.
3: Odlot ściśle tajny.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący także kanapy i narożniki. Śpioch.eu.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
8: Makaron swojski Ekmak 400 gramów, tylko 4,99 przy zakupie dwóch opakowań. Olej rzepakowy Beskidzki 1 litr, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk.
7: Delikatesy Piotruś Pan, bajkowo niskie ceny.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie, gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy Ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: Rihanna razem z JMZ na antenie Radio SH to Umbrella. Za chwilę numer, który dosłownie dwa tygodnie temu był najpopularniejszym hitem nad Wisłą, czyli numerem jeden gorącej dwudziestki. Teraz spadł na czwarty, ale jestem przekonany, że to nie jest ostatnie słowo tego duetu, a raczej ostatnia nutka. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem za chwilę w Radio SH, później będzie Kygo. Obiecuję, że nowe Temper City, czyli Reverse Psychology też na pewno do 15 na naszej antenie. A gorąca dwudziestka teraz już w piątki od godziny 17. Mocno zapraszam i polecam głosowanie na sk.pl.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane parówki i kawanosy Tarczyński. 2+1 gratis. A do środy tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi indyka pakowany próżniowo Kraina Mięs. 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
11: Codziennie.
12: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, twój bank polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl. Bring the beat back.

0: Serlok Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Klucze do własnego mieszkania mogą być bliżej niż myślisz. W Parkowej Dzielnicy w Przemyślu czekają gotowe mieszkania od 50 do 70 metrów kwadratowych. Bez czekania na zakończenie budowy, bez zbędnej zwłoki. Dostępne są również miejsca parkingowe i komórki lokatorskie. Umów się na prezentację i przekonaj się, jak może wyglądać twoja nowa codzienność. Zadzwoń 605 500 554 lub odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Leszczyńskiego 9 w Przemyślu. Parkowa Dzielnica Odwikamy. Zamieszkaj już dziś. Parkowadzielnica.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Musisz jej spróbować. Pyszna, ekologiczna wołowina prosto od rolnika, tylko z rancha Bobrówka. Mięso z bydła francuskiej rasy Blanc d'Aquitain. Najwyższa jakość, zero środków ochrony roślin, antybiotyków i hormonów, ilość ograniczona. Rancho Bobrówka, gmina Laszki. Znajdziesz nas też na Facebooku i na ranchobobrowka.com.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
1: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto

0: Temple City na antenie Radio SK tuż przed godziną 15 i Reverse Psychology. No przy okazji tych dwóch ciężkich radiowych przypadków, to psycholog to może być zdecydowanie za mało. Chociaż czy obydwa są tak samo ciężkie. Zostawiam to, dobra, bo zaraz będzie, że jestem złośliwy, a przecież nie chcę. Sońta i Korościel razem z wami po godzinie 15 muzycznie Margaret i Prima Ballerina od nich. Michu Sopkowski, mam nadzieję, że jutro słyszymy się po godzinie 12. Cześć.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
3: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
3: No, ten twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
3: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
3: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
3: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Nie Patrz w Dół. 4 września w ciągu jednej nocy zagramy kolejne dwie części serii z premierowym Nie Patrz w Dół 2. A dalej jeszcze przerażające Dziecko Nocy i Kto Zabił Penny Lane. Maraton Nie Patrz w Dół w kinach Helios. Start 4 września, godzina 23. Więcej na helios.pl.
9: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
14: Poradnia sprawia, że na ulicach Przemyśla Klasyk i spory ruch, od choćby na skrzyżowaniu 3 Maja Krasińskiego i Grunwaldzkiej, ale też na dolotówkach do placu na Bramie. Do tego zmiana organizacji ruchu na Śniegórskiego i Dąbrowskiego. Do końca dnia pogodnie, ale wieczorem tylko 12 stopni. Nocą max to 7, ale jutro znów 19.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
15: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Taką decyzję wydał Warszawski Sąd Okręgowy. To oznacza, że jeśli polityk zdecyduje się wrócić do kraju, to w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. Z tymi informacjami Michał Skolimowski, powiedz, to nieoczekiwany zwrot w tej sprawie?
16: Tak, bo wcześniej sąd wydawał za politykiem list gończy i europejski nakaz aresztowania. Negatywnie wniosek o list żelazny zaopiniowała też prokuratura, która może jeszcze na tę najnowszą decyzję złożyć zażalenie. Po zmianie władzy na Węgrzech lat po Marcinie Romanowskim zaginął. Wniosek o list żelazny nadano z Naddniestrza. Premier, powołując się na ustalenia służb państw z regionu, informował, że na 99% polityk przebywa właśnie tam. Śledczy nie mieli jednak pewności. Teraz, jeśli Romanowski zdecyduje się wrócić do kraju, to nie zostanie aresztowany. Będzie mógł odpowiadać w procesie z wolnej stopy.
15: Coraz więcej cyberataków na Polskę. O tym alarmuje Ministerstwo Cyfryzacji. Polskie firmy i instytucje walczą z coraz większą liczbą uderzeń hakerskich, głównie z Rosji.
17: Dywersje, sabotaże, dlatego ten cały nakład, wysiłek pracy odpowiednich służb, instytucji, również przy wsparciu obywateli, jest tak ważne w dzisiejszych czasach.
15: Podkreśla Marcin Wysocki z Ministerstwa Cyfryzacji. Ofiarami ataków hakerskich padły ostatnio takie firmy jak MyDoktor, Enelmed czy Fakturownia. Lalka wychodzi ze szkolnej ławki do kina, muzeum i na ulicę Warszawy. Resort Edukacji zachęca szkoły do pójścia na ekranizację powieści Bolesława Prusa. Andrzej Seweryn, odtwórca roli Tomasza Łęckiego, podkreślał:
18: jestem szczęśliwy. Wydaje się, że wreszcie mówimy o czymś, co jest ważne, i to mówimy publicznie, i to mówimy wszyscy.
15: A film w reżyserii Macieja Kawalskiego od dziś można oglądać w kinach.
1: SK Przemyśl. News.
14: Krzysztof Pomorski. Nawet 47,5 tysiąca złotych będzie można dostać na założenie własnej firmy. To w ramach kolejnej edycji programu aktywizacji zawodowej osób młodych bezrobotnych. O pieniądze będą się mogli starać także mieszkańcy Przemyśla i okolic między 18 a 29 rokiem życia. Wnioski przyjmowane będą od 13 do 16 października w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie oraz w oddziałach zamiejscowych, także w Przemyślu. Na przejściu granicznym w Medyce zawieszone są odprawy autokarów na kierunku wjazdowym do Polski. To ze względu na remont budynku odpraw. Prace potrwają do listopada przyszłego roku.
1: Słońca i Koroście.
12: Czyli SK.
1: W Radiu SK.
19: To witamy serdecznie, kochani. Dzisiaj jest Dzień Chłopaka, ale proszę nam nie składać życzeń. Proszę nam składać życzenia wtedy, kiedy jest Dzień Samca Alfa, Dzień Ogiera. Wtedy
20: dzień
19: to tak.
20: Sigmy.
19: Dzień Sigmy. Tak, tak, to wtedy proszę nam...
21: Dostałeś coś? Jakieś życzenia? Cokolwiek nikt się nie zająknął.
19: Dostałem worek do wyrzucenia od mojej żony śmieci, do śmieci. Ja też, tak. Tyle, proszę ciebie. Ale ja mam dla ciebie prezent, Cinek. Możesz teraz wybrać sobie dowolną piosenkę, jaką chcesz, dowolną, ale jest jeden warunek.
21: No.
19: Nazwa wykonawcy musi się rymować ze słowem Nazaret.
21: No to poproszę Margaret.
19: Proszę bardzo.

0: Buona Fide, Zalia i Faust, nie ucieknę w Radiu SK, prawie 12 minut po godzinie 15. Dzisiaj mamy ostatni dzień września i do dzisiaj wszyscy, którzy mają firmę albo prowadzą działalność gospodarczą, powinni założyć skrzynkę do e-doręczeń.
1: Skrzynkę do e-doręczeń?
0: Poczta Polska zrobiła coś takiego, żeby mogła ci wysyłać polecone również przez internet. Na przykład
1: Poczta Polska ma internet?
0: Tak, Poczta Polska ma internet i wysyła ci mailem Avizo, żebyś sobie odebrał.
1: Ja mam firmę jednoosobową, ale ja nie założyłem tego. I co, teraz pójdę
0: no
1: do więzienia, czy co?
0: Powinieneś dzisiaj założyć, bo jutro już miały być kary, ale te serwery, na których się zakłada te skrzynki do ręczeń, nie dały rady niestety i padły.
1: No to wreszcie przypomina Pocztę Polską.
0: Teraz działa, nie?
1: Słuchaj, a propos tych e-doręczeń, przypomina mi się taka rozmowa kiedyś z gościem na siłowni, bo ja się go pytam, czym się zajmuje, a on mówi e-biznesem, a ja mówię, czyli stronami internetowymi, projektami internetowymi, a on mówi nie. Aha.

0: Tenium, David Guetta i Sia w Radiu SK. Proszę Państwa, niedobre informacje, chyba koniec lata, bo nasi zaprzyjaźnieni ornitolodzy informują, pierwsze bociany odlatują już do ciepłych krajów.
1: I mnie to trochę wkurza, bo to jest moim zdaniem cwaniactwo, bo jak jest ciepło, to siedzą, a jak się robi zimno, to nie, a my musimy zostać.
0: A my musimy...
1: Nie odlecę.
0: No właśnie, to jest przykre, dlatego spróbujmy wspólnie zatrzymać bociany w Polsce. I tu jest prośba do Was, kochani słuchacze, jak zatrzymać te bociany, nagrywajcie swoje głosówki na SK-owym Messengerze za najbardziej kreatywne sposoby na zatrzymanie bocianów. Będą nagrody. Co mamy za nagrody, Cinek?
1: Mamy gadżety Radio SK, torby, butelki, tylko mam prośbę, żeby to było wszystko grzeczne, kulturalne. Nie sztucer, nie elektryczny pastuch.
0: Nie kałasznikow, nie siekiera, takie bardziej kreatywne. Czekamy
1: raczej
0: na Wasze...
1: Raczej jakieś cip, nie? Zostań.
0: Czekamy na Wasze pomysły. SK-owy Messenger, zapraszamy.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning, większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: I po reklamie.

0: Tame Impala, tralalala, tu Radio SK. W pół do czwartej już i złe informacje. Bociany już zaczynają powoli odlatywać do ciepłych krajów. Trochę chamsko z ich strony, bo my tu musimy zostać na cały listopad, a one już do Afryki, czy gdzie tam jest ciepło teraz. W związku z tym pytanie do naszych słuchaczy. Jak te bociany zatrzymać w Polsce, żeby nie chciały odlatywać? Nagrywacie swoje głosówki na SK-owym Messengerze, a my słuchamy.
1: Ja bym im zaproponował jakąś kawalerkę 10 metrów kwadratowych w Warszawie i 800 plus na młode boczki. A jak? Niech mają.
2: A, to jest dobry pomysł. One tych dzieci przynoszą, żeby im się te 800 plus przydało, bo by się zsumowało, nie?
0: No, mogłoby być rzeczywiście grubo. Kolej, mamy tę nagrodę dla pana, czy nie?
2: Nie wiem. Teraz jak zapytałeś, to już musimy mieć.
0: Musimy. Daj mu torbę.
2: Dobrze, torba.
0: Torba dla pana.

0: Avicii, Hey Brother w Radiu SK. Niby jest pięknie, niby jest letnio, ale to się zaraz skończy, dlatego że już podobno bociany odlatują do ciepłych krajów.
1: No właśnie.
0: Cwaniaki, jedne żabojady. W związku z tym próbujemy je zatrzymać tutaj u nas w Polsce, bo je lubimy, dlatego. Mm. I wy szukacie na to sposobów, nagrywając nam głosówki na SK-owym Messengerze. Słuchamy.
2: Cześć, jak zatrzymać bociany w Polsce? Mm. Ja bym dała klaskanie.
0: No powiem ci, Michał,
1: kurczę, że to chyba nie jest klaskanie.
0: Do tego dokładnie się spodziewałem, wywołując temat bocianów.
3: Radio SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Słyszałaś, że diety od brokuła dowożą w naszej okolicy?
8: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
7: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
8: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
7: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
9: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie. Gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
14: Wciąż masz szansę na bardzo dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dlaczego warto wybrać WSIS?
15: Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem.
16: Atmosfera tu jest super. Można się uczyć, rozwijając pasję na wiele sposobów.
15: Oprócz zajęć jest wiele dodatkowych rzeczy. Odznaki cyfrowe, warsztaty czy certyfikaty.
17: Mamy studentów z wielu krajów. To naprawdę otwiera na świat.
15: Są mega dobre stypendia. Moje pokrywa całą opłatę za studia.
14: Druga tura rekrutacji trwa do 30 września. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: I po reklamie.

0: Everlasting to Armin van Buuren w Radiu SK na chwilę przed godziną 16. Bociany odlatują do ciepłych krajów. Chcemy je zatrzymać. Jak to zrobić? Nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze, a my słuchamy.
1: Cześć SK. Co do tych bocianów, to może to załatwić inaczej. Zamiast je zostawiać w kraju, to może Polskę na ten okres przenieść do Afryki.
2: No, fajny pomysł, ale znając życie, to zaraz by się do Afryki przenieśli Niemcy, Ruscy, jedni z jednej strony, drudzy z drugiej i dalej to samo.
0: To chwilę SK Newsy.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
5: Klucze do własnego mieszkania mogą być bliżej niż myślisz. W parkowej dzielnicy w Przemyślu czekają gotowe mieszkania od 50 do 70 metrów kwadratowych. Bez czekania na zakończenie budowy, bez zbędnej zwłoki. Dostępne są również miejsca parkingowe i komórki lokatorskie. Umów się na prezentację i przekonaj się, jak może wyglądać Twoja nowa codzienność. Zadzwoń 605 500 554 lub odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Leszczyńskiego 9 w Przemyślu. Parkowa dzielnica Odwikamy. Zamieszkaj już dziś. Parkowadzielnica.pl.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Musisz jej spróbować. Pyszna ekologiczna wołowina prosto od rolnika, tylko z rancha Bobrówka. Mięso z bydła francuskiej rasy Blanc d'Aquitaine. Najwyższa jakość, zero środków ochrony roślin, antybiotyków i hormonów, ilość ograniczona. Rancho Bobrówka, gmina Laszki. Znajdziesz nas też na Facebooku i na ranchobobrówka.com.
12: Hot plota, plotki, sensacje, komentarze.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan, super ceny.
15: Ser Plastry Mlekpol 150 gramów, jedyne 4,99 przy zakupie 2 opakowań. Kawa Jakob Skronung 200 gramów, tylko z aplikacją 28,99 za sztukę.
14: Delikatesy Piotruś Pan, bajkowo niskie ceny.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Na ulicach popołudniowy szczyt, jeśli usłyszycie pojazd uprzywilejowany, od razu róbcie korytarz życia, apeluje szef przemyskiego pogotowia Rafał Kijanka.
19: Bardzo proszę o to, żeby zjechać do krawędzi jezdni.
18: Do końca dnia i w kolejnych pogodnie, nocą maksę 7 stopni, jutro 19.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty. Takie informacje przekazał minister bezpieczeństwa narodowego Izraela po incydencie z maszyną linii Fly Dubai. Wcześniej media informowały o tym, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot. O szczegółach Michał Skolimowski.
21: Coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej.
20: Kompletnie pijany prokurator złapany na czwórce, Henryk W., miał niemal 3 promile, został już zawieszony w pełnieniu obowiązków.
0: Ponadto prokurator okręgowy w Opolu skierował drogą służbową wniosek o odwołanie spełnionej funkcji, a także o obniżenie wynagrodzenia do 50%.
20: Powiedział nam rzecznik opolskiej prokuratury Stanisław Bary. Henryk W. od sierpnia jest na zwolnieniu lekarskim. Turyści zostawili w Trójmieście fortunę. Ponad 6 milionów złotych wpłynęło tego lata do kas Gdańska, Sopotu i Gdyni z samych opłat miejscowych i uzdrowiskowych. To w związku z rosnącą liczbą gości. W samym Gdańsku to 20% więcej wpływów względem ubiegłego roku.
1: SK Przemyśl. New.
22: Krzysztof Pomorski. Przemyśl jest o krok od realizacji przebudowy Parku Miejskiego. Wniosek o dofinansowanie przeszedł już ocenę formalną. Teraz trwa jego ocena merytoryczna. Kiedy rozpoczną się prace? O tym Beata Bielecka z Urzędu Miejskiego.
23: Mając na uwadze konieczność przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, będzie to przyszły rok.
22: Na terenie parku mają powstać m.in. nowe lejki spacerowe i schody terenowe. W planach jest też remont dwóch placów zabaw. KS Arłamów to kolejny przeciwnik piłkarzy Czuwaju Przemyśl. Ten tym razem wyjazdowy mecz w piątek, początek o 18.
24: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
25: Zagramy w Państwa miasta.
26: Aha. Rzeczywiście, bo już chciałem co innego powiedzieć.
25: Tak. No i zapraszamy Was do gry. Gra polega na tym, że my wymyślamy kategorię, dajemy Wam literkę. Dzisiaj literka I, a kategoria...
26: I jak co?
25: Na przykład...
26: Jak imbecyl. Czy nie?
25: Znowu się przyczepiłeś do mnie.
26: No to jak indyk.
25: Coś pięknego na I. No.
26: Indoor.
25: Izabela Łęcka.
26: Outdoor.
25: Cicho, koniu. Ty nie grasz. Zapraszamy. Zostawcie numer na SK-owym Messengerze, my będziemy dzwonić i rozdawać nagrody.

0: Hity na czasie w Radiu SK, 10 minut po godzinie 16. To H i Mata, Ring My Bell, czyli R&B. Mata.
1: Czekaj, niech to śpiewa.
0: Chociaż prawidłowo powinno być nie Mata Remix, tylko Macie.
1: Zagadałeś
0: Remix.
1: Mój ulubiony fragment piosenki Ring My Bell.
0: Macie Remix, to jest napisane Mata Remix.
1: Dobra, już, no, nie, już.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
1: No dobrze, kochani, jak zwykle po 16 w Radiu SK gramy w Państwa Miasta. Dzisiaj gramy z Anitą. Cześć, Anita.
3: Cześć.
1: Anita, pytanie będzie niedyskretne. Czy masz mężczyznę?
3: Mam.
1: Czy złożyłaś mu życzenia na Dzień Chłopaka?
3: Tak, złożyłam.
1: Co mu kupiłaś?
3: Piwo.
1: Okej, okay. Króciutko. Twoim rywalem jest Damian. Cześć, Damian.
4: Cześć.
1: Damian, czy dostałeś prezent? Ale od razu mówię, jeżeli to coś grubszego niż Anita dała swojemu chłopakowi, to nie mów. Ponawiam pytanie, czy dostałeś prezent?
4: Nie.
1: Okej, okay, rozumiem.
0: Do wygrania dzisiaj butelka i torba Radia SK. Chyba wiem, co będzie chciała Anita dla swojego chłopaka.
1: Już tak, tak, wiemy.
0: Raczej butelkę. Literka dzisiaj I, jak Izabela Łęcka. Na odpowiedź pan się po 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. I odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Anita, a potem Damian. Gramy. Literka I, zaczynamy od Anity. Anita, twoja kategoria. Mówimy to w pracy.
3: Idź na przerwę.
1: Idź na przerwę. Pięknie. Bardzo dobrze, pięknie. 1-0 dla Anity.
0: I kategoria dla Damiana. Mówimy to w łóżku.
4: I zapałeś.
0: Ale mamy poziom.
1: No.
0: Kategoria tym razem dla Anity, druga runda. Słowo, które rymuje się ze słowem kanalia.
3: Anomalia? A nie, to jest nie na I.
1: Italia, na przykład Italia. Było trudne, jest 2-1 dla Damiana, ale Damian też będzie miał trudne, tak, Cinek?
0: Trochę łatwiejsze chyba.
1: O nie.
0: No, sorry, ale Dzień Chłopaka jest.
1: No tak.
0: Słowo, które rymuje się z demokracja.
4: Inwigilacja.
1: Dobrze, zna się dobrze, dobrze. Idź na całość i inwigilacja. Fajny chłopak nam się trafił.
0: Damian, wygrywasz, możesz wybrać nagrodę. Torba czy butelka?
4: Torba.
1: Torba! Anita, widziałaś, i tak została ci butelka. Super!
0: Coś, co robicie.
3: Dzięki bardzo.
0: Gratulacje, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka dla Damiana i dla chłopaka Anity.
1: Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pa.
0: A, buziaki.
4: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.

0: 20 minut po 16 słuchacie Radia SK, to była Miley Cyrus, która wydała swoją płytę prawie 2 tygodnie temu. Aha. I ją promuje. Na płytach nazywa się tak samo, Buzz Persuades, ale Miley Cyrus mówi, że rezygnuje z nazwiska Cyrus na potrzeby komunikacji, żeby ją przedstawiać jako Miley.
1: To coś jak Roxy Węgiel zrobiła też, nie?
0: Roxy,
1: też, no. Też sama Roxy. Ale wiesz co, no oczywiście ja zamierzam uszanować wybór artystki, ale żeby też nie wprowadzać słuchaczy w błąd, powiem Miley z domu Cyrus.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
5: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Kasa fiskalna, nowy komputer, sprawne oprogramowanie. Artkod zapewni to wszystko dla Twojej firmy. Sprzedajemy i serwisujemy kasy oraz drukarki fiskalne, sprzęt komputerowy, programy dla firm oraz podpisy kwalifikowane. Świadczymy profesjonalne usługi informatyczne i outsourcing IT dla firm. Odwiedź nas w salonie w dni robocze od 9 do 15. Świętego Jana Nepomucena 13 w Przemyślu. My zajmiemy się technologią, a Ty tym, co robisz najlepiej. Artkod.
9: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
10: Makaron swojski Egmak 400 gramów, tylko 4,99 przy zakupie 2 opakowań. Olej rzepakowy Beskidzki 1 litr, jedyne 5,99 przy zakupie 2 sztuk.
9: Delikatesy Piotruś Pan, bajkowo niskie ceny.
11: Rolnicy z Podkarpacia, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy koszenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626. STWSA, blisko rolników z Podkarpacia. Więcej informacji na stwsa.pl.
12: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
17: I po reklamie.

0: Panic at the Disco w Radiu SK za 28 minut, godzina 17. Arkadiusz Milich ma nie najlepszy czas.
1: Dlaczego?
0: Został zatrzymany przez policję i nagrany przy okazji na warszawskich ulicach, jak łamał przepisy, przejechał przez linię podwójną ciągłą, wyprzedzał w rejonie pasów tych dla pieszych.
2: Aha. I to wszystko na rowerze?
0: Nie, samochodem swoim wielkim, aha, czarnym, z dużym silnikiem. Aha. No i jak go zatrzymała policja, to prawdopodobnie dlatego, że Darek Milich puściła go tylko z pouczeniem, a on przejechał na czerwonym świetle wtedy. I wydawało się, że się nic nie wydarzy, ale Komenda Rejonowa Policji z Warszawy powiedziała, że będzie czyniła dalsze czynności, cokolwiek to znaczy, aha, w tej sprawie. I myślę sobie, że co z tego? No nic się raczej nie wydarzy, no bo moim zdaniem Arek Milich nie trafi do więzienia.
2: Bo nigdy nigdzie nie trafia.
0: Tak, mamy

0: Perfect Love lub Trisha McNeil w Radiu SK. Za 20 minut godzina 17. Dzisiaj, proszę Państwa, jest zarówno środa, jak i Dzień Chłopaka.
1: Czyli tak zwana wielka kumulacja.
2: Autopromocja. Wiesz z kim?
3: Wiesz kiedy?
2: Ale nie wiesz gdzie?
4: Odlot ściśle tajny!
2: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący także kanapy i narożniki. Śpioch.eu.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
12: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
21: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
22: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
23: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
26: I po reklamie.

0: Bez końca i Oskar Cyms. I tak będziemy grali. Hity na czasie. Bez końca. W Radiu SK. Za 5 minut godzina 17, czyli co?
1: SK Newsy za chwilę.
0: A jak?
1: Bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinno?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
11: Nasza firma ma politykę B2B.
10: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
11: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
10: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
12: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
13: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Wybierz studia pierwszego stopnia w FSIS w Rzeszowie. Cyberbezpieczeństwo, analityka danych w biznesie, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, marketing i nowe media, kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo, transport, spedycja i obsługa celna, biznes i innowacje oraz pięcioletnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: Jeśli jesteście teraz w okolicy przejazdu kolejowego, to uważajcie, apeluje Karolina Kowalik z przemyskiej policji.
20: Zwolnij, zatrzymaj się, a następnie dokładnie spójrz w prawą i lewą stronę.
13: To może uratować je życiem. Prognozy pogodne, wieczorem 12 stopni, nocą od 5 do 7, jutro 19.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
21: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski z listem żelaznym, wydał go Warszawski Sąd Okręgowy. Polityk PiSu ukrywa się za granicą, jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe środki były nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
22: Z uwagi na charakter tej sprawy, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy, niż opieranie się na dotychczasowych dotychczas nieskutecznych metodach.
21: Na prokuratura zapowiada zażalenie. Koniec akcji służb w Białymstoku. Zakończyły się utrudnienia. To w związku z podejrzanym pakunkiem w pociągu towarowym. Na linii Agata Kropiwnicka, która zna szczegóły.
0: Policja poinformowała, że w paczce nie było materiałów niebezpiecznych. Jednak zanim to ustalono, ruch w rejonie ulic Hetmańskiej, Składowej i Kopernika był wstrzymany na kilka godzin. Ewakuowano także pracowników pobliskiej stacji paliw.
21: Wprowadzenie systemu kaucyjnego miało sens, tak minister klimatu i środowiska podsumowała rok jego działania. Udało się odzyskać 5 miliardów opakowań.
1: System kaucyjny działa. Po drugie, jego wprowadzenie do naszego życia miało sens.
21: Mówi Paulina Henning-Kloska. Opakowania oddaje już 3/4 Polaków.
2: SK Przemyśl. News.
23: Krzysztof Pomorski. To ważna informacja dla studentów. Wkrótce będzie można składać wnioski o przyznanie stypendium naukowego prezydenta Przemyśla. Tomek Widak.
24: Głównym założeniem przyznanego przez prezydenta stypendium jest pomoc materialna dla najbardziej uzdolnionych studentów studiów stacjonarnych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. To nagroda za zaangażowanie i trud wkładany w codzienną działalność naukową, społeczną, kulturalną lub sportową. Ma to być również motywacja do dalszej pracy i osiągania jak najlepszych wyników. Wnioski będą przyjmowane od 9 października do 9 listopada.
23: Będzie je można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
25: Sońca i Koroście.
26: Sońca i Koroście.
25: Czyli ESK w Radiu ESK.
27: Witajcie kochani, 3 minuty po 17. Dobrze by było, gdybyście już zasuwali do domu, bo ile można siedzieć w robocie. Żeby ta godzina rozpoczęła się miło, to będzie piękna piosenka. Cinek jeszcze nie wie, jaka to będzie, ja już wiem. Cinek, ja ją zanucę. Jeżeli odgadniesz tytuł, to dostaniesz przysmak z okazji Dnia Chłopaka.
28: Jaki przysmak? Pokaż najpierw, że masz przysmak.
27: O, tu mam przysmak.
28: O, jest przysmak.
27: Okej, uwaga, nucę.
28: No, cieszę się na przysmak.
27: No.
28: Heaven is a place on earth.
27: All right!

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: Sugar Babes i Push the Button w Radiu SK, 11 minut po godzinie 17. Michał, mam odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadawałeś już kilka razy.
1: Jakie ja ci pytanie zadawałem?
0: Nie wiem, czy pamiętasz, jak pytałeś mnie, czy karma dla psów jest jadalna dla człowieka?
1: A tak, pytałem niejednokrotnie, czy karma dla psów jest jadalna dla człowieka, no?
0: No i znalazłem odpowiedź. Aha. Otóż nie jest jadalna, nie jest przeznaczona dla ludzi, nie spełnia standardów produkcji żywności dla ludzi.
1: Tak, ale nie grozi śmiercią, czego ja jestem najdobitniejszym przykładem.
0: Myślałem, że pytałeś dla kolegi, czyli dla mnie.

0: To Neptunika i What If, 17.17 na zegarze Radia SK, środa 30 września, dzisiaj jest Dzień Chłopaka, ostatni dzwonek, także dziewczyny, nie zapominajcie, aby niczego swojemu chłopakowi nie kupić.
1: Wiesz co, ja powiem coś kontrowersyjnego teraz, że ja jestem przeciwko Dniowi Chłopaka i w ogóle przeciwko tym różnym kolorowym dniom.
0: Bo ty obchodzisz Dzień Mężczyzny,
1: tak? Nie, nawet nie to, tylko wiesz co, moim zdaniem wymyślają to jakieś potężne korporacje, żebyśmy cały czas coś kupowali i kupowali. Kiedyś był Dzień Kobiet, kupiłeś na Dzień Kobiet i już. A teraz, a na Dzień Chłopaka, a na Dzień Dziewczyny, a na Dzień Konia, ale ja nie mam konia, ale możesz mieć, to kup, wiesz.
0: Jaka korporacja wymyśliła Dzień Konia?
1: No nie wiem, na pewno jest jakaś korporacja, która produkuje siodła dla koni. No na pewno jest jakaś taka korporacja i wymyślają codziennie jakiś inny dzień, żebyś ty kupował i kupował i kupował i napełniał im kabzy. Także nie obchodzimy żadnego dnia.
0: Zainspirowałeś mnie. Ja chcę właśnie obchodzić Dzień Konia. Chcę siodło.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie, gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.

0: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
1: Nie, a powinnam?
0: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
1: I możesz z nich korzystać?
0: Jasne, w każdej chwili.
1: To i ja się zapiszę.
0: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
2: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Rolnicy z Podkarpacia, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale Za tyle osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy koszenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626. STWSA, blisko rolników z Podkarpacia. Więcej informacji na stwsa.pl.
5: I po reklamie.

0: Sofia.
1: Sofia Alvaro Soler w Radiu SK, dokładnie w 17:30. Tu Sańta Karościel, czyli SK.
2: I mamy gościa. Proszę Państwa, dzisiaj o 20:00 na żywo w Radiu SK będzie występował Jeremi Sikorski, ale przyszedł już, żeby się przygotować do swojego występu. Tak, Jeremi?
3: Tak, panowie. Pytanie, czy kawa z mlekiem, czy czarna? Bo właśnie nie wiem, jaką wam przynieść, bo tutaj...
2: Ale bardzo nas cieszy twoje podejście, Jeremi. Powolutku można zaczynać,
3: tak,
2: właśnie
3: pokornie,
2: od kawusi.
3: Wiesz, pokornie, pokornie.
2: Słuchaj, dzisiaj jest Dzień Chłopaka. Czy dostałeś coś, Jeremi, na Dzień Chłopaka?
3: Jeszcze nie, słuchaj, wiesz, od rana latam, no, ale mam nadzieję, że jak wrócę już po tej 20:00 do domu, to coś miłego będzie mnie czekało.
2: A, ja mam nadzieję, że dziewczyny z Radia SK słyszały, co Jeremi powiedział i za chwilę
1: czy
2: to już
1: Jeremi ma żonę Stop Model, także lepiej, żeby dziewczyny się nie trzymały tutaj za blisko Jeremiego.
2: No to już jest sprawa dziewczyn seski, ja nie mogę za nie przeżyć ich życia.
1: W każdym razie, od nas wszystkiego najlepszego z gazji Dnia Chłopaka.
3: Dzięki panowie, i dla was również.
1: Skoro jesteś już z nami, to oczywiście piosenka duetu Kuba i Kuba teraz. Chłopaki.

0: Maybe One More Time to Britney Spears w Radiu SK. Trudno w to uwierzyć, ale Britney Spears nie koncertuje. Ani jak w Las to? Vegas, ani nie jest w żadnej trasie. Raczej siedzi w domu z synami, prowadzi życie rodzinne. Czasem wrzuca coś na Instagrama, jak na przykład tańczy. Aha. Nie zawsze do końca ubrana.
1: Słuchaj, ale wyobraź sobie, że jesteś synem Britney Spears i na przykład wracacie ze szkoły z kolegami i mówisz, ciekawe co matka ugotowała. No ciekawe. Nic, przecież to Britney Spears, ona nie gotuje.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Słyszałaś, że diety od Brokuła dowożą w naszej okolicy?
2: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
1: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
2: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
1: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
3: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
6: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Serlok Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Musisz jej spróbować. Pyszna, ekologiczna wołowina prosto od rolnika, tylko z rancha Bobrówka. Mięso z bydła francuskiej rasy Blanc d'Aquitain. Najwyższa jakość, zero środków ochrony roślin, antybiotyków i hormonów, ilość ograniczona. Rancho Bobrówka, gmina Laszki. Znajdziesz nas też na Facebooku i na ranchobobrowka.com.
3: I po reklamie.

0: Za 6 minut 18 słuchacie Radia SK. Niektórzy jeszcze nie zaczęli Dnia Chłopaka, tymczasem niektórzy już swój Dzień Chłopaka zakończyli.
1: A kto taki?
0: Taka wiadomość z Lublina, niewesoła szczerze mówiąc, chociaż zabrzmi śmiesznie, mam nadzieję. Wiadomość z Lublina brzmi tak, tytuł: miał dbać o bezpieczeństwo dzieci. Kompletnie pijany pan Stopek leżał na chodniku.
1: Słuchaj, pan Stopek to jest ten pan w takim seledynowym wdzianku, który...
0: Z znakiem stop, który zatrzymuje samochody, żeby dzieci mogły przejść do szkoły. Dobrze. Pan Stopek niestety leżał.
1: Gdzieś to, no dobrze, leżał na chodniku i wszyscy mówią: o rety, skandal, bo pijany pan Stopek. Ale nikt nie pomyślał, że pan Stopek grał w szachy 5D i sam z siebie zrobił próg zwalniający.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Klucze do własnego mieszkania mogą być bliżej niż myślisz. W Parkowej Dzielnicy w Przemyślu czekają gotowe mieszkania od 50 do 70 metrów kwadratowych. Bez czekania na zakończenie budowy, bez zbędnej zwłoki. Dostępne są również miejsca parkingowe i komórki lokatorskie. Umów się na prezentację i przekonaj się, jak może wyglądać twoja nowa codzienność. Zadzwoń 605 500 554 lub odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Leszczyńskiego 9 w Przemyślu. Parkowa Dzielnica Odwikamy. Zamieszkaj już dziś. parkowadzielnica.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października, kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
12: Trochę smutno mi to mówić, ale już za chwilę, bo 10 minut po 18 za horyzontem zniknie nam słońce. Jasna część dnia coraz krótsza, mój wschód też coraz później, jutro o 6.28. Na pocieszenie mamy na szczęście dobre prognozy, do końca dnia, jutro i w kolejnych dniach pogodnie. To są poniżej 10 stopni w ciągu dnia do 20.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
13: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu powołała dwóch biegłych, którzy mają jeszcze raz ocenić jego stan psychiczny. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. A przypomnijmy, Ichor M. w ubiegły czwartek w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób. Jedna zmarła, dwie wciąż są w szpitalu. Do kraju wrócił wojskowy samolot z polskim obywatelem ewakuowanym z Filipin. Polak przez 2 lata przebywał w tamtejszym szpitalu. Teraz jest w drodze do placówki w Białymstoku.
11: Na program zaprasza sponsor. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator targów Budma.
14: SK Sport News.
13: Piłkarska reprezentacja Polski wróciła po wyjazdowym meczu ze Szwecją. Kadra zaczyna teraz treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje nie w Warszawie, a w Sochocinie koło Płońska na Mazowszu.
11: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
14: SK Przemyśl. New.
12: Krzysztof Pomorski. Jeszcze tylko dziś do północy można głosować na budżet obywatelski Przemyśla. Do wyboru jest ponad 80 pomysłów. Wyniki poznamy 7 października. Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. To hasło kolejnej edycji Olimpiady ZUS. To propozycja dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Mówi Wojciech Dylong, rzecznik podkarpackiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
15: Laureaci mają szansę na zdobycie indeksów. Zapraszamy uczniów z terenu Przemyśla, z terenu ziemi przemyskiej, ale także w każde tak naprawdę szkoła ponadpodstawowa z naszego województwa. Województwa do tego projektu może przystąpić.
0: Radio SK, no i mam nadzieję wszędzie wchodzimy w fazę wieczorową, kiedy możemy już trochę odpocząć, no chyba, że ktoś pracuje, to będę starał się towarzyszyć i grać tak, żeby była siła. Będą też bilety na pewne muzyczne urodziny, będzie gość, no dużo się dzisiaj będzie działo, zapraszam. A na początek prima ballerina, czyli Margaret Hanczak, witajcie.

tanecznie, ale nie tylko tak będzie dzisiaj wieczorem. 10 minut po godzinie 18, Andy Dusty Harris już za nami, przed nami za kilka chwil m.in. Tayo Cruz czy Dawid Podsiadło, który akurat mniej taneczny, przynajmniej w piosence Na Błysk, którą wam zagram. A w czym was będę dzisiaj testował? A może nie testował, bo to źle brzmi, ale po prostu będę sprawdzał wasze smartfony, a konkretnie to chcę zobaczyć, czego szukaliście dzisiaj w internecie. Dowiem się przy okazji, co was zainteresowało, może jakieś zakupy, a może jakieś konkretne tematy. Zdradźcie, co kryją dziś wyszukiwarki w waszych smartfonach czy laptopach na przykład. Albo o co zapytaliście ChatGPT, bo to też może być bardzo ciekawe. Głosówki na Messengerze Radia SK można zostawiać i bardzo chętnie sobie za chwilę posłuchamy, co was dzisiaj zainteresowało. Dzisiaj Dzień Chłopaka, więc może ktoś szukał chłopaka w internecie też, albo prezentu dla chłopaka. No jeżeli szukaliście nowego singla Patient Zero, czyli Taylor Swift po nowemu, to szukać już nie musicie, bo w Radiu SK wam ten numer gramy już teraz.

0: To słońce, które nam towarzyszy w ostatnich dniach września, które bardzo cieszy, ma też swoją złą stronę, bo od razu widać kurz w mieszkaniu przez okna, jak świeci. Na czarnych meblach to już w ogóle i że przydałoby się posprzątać na błysk. Dawid Podsiadło w Radiu SK. Nie sprzątam, przyszedłem do radia. Może tu będzie pozamiatane. Jak za chwilę wy się odezwiecie, bo dzisiaj w imprezce pytam was, czego szukaliście dzisiaj w internecie? O co pytaliście ChatGPT? Sztuczna inteligencja, wiadomo, czasami się przydaje, ale nie ma to jak żywy człowiek, słuchajcie. Jak wy mi nagracie głosówkę ze swoim pytaniem, to może ja znajdę radę, może pomogę. Paweł zaczyna ze swoją głosówką na Messenger Radia SK. Czego szukałeś dzisiaj w sieci?
1: Dzisiaj szukałem, gdzie najlepiej pojechać na 25. rocznicę ślubu. Praga czy Wenecja?
0: Prosta sprawa. Ty do Pragi, żona do Wenecji. Najbezpieczniej.
2: Radio SK. Reklama.
3: Rolnicy z Podkarpacia, czas na zbiory kukurydzy. STW SA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle Osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy koszenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626. STW SA, blisko rolników z Podkarpacia. Więcej informacji na stwsa.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
6: Śmietana łaciata 18%, 330 gramów. Jedyne 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szynka Kniazia Madej Wróbel. Tylko z aplikacją 3,99 za 100 gramów.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
7: I po reklamie.

0: Take Me Back to Kygo w remiksie Robina Schulza na antenie Radia SK. To jest imprezka Hanczak z tej strony. Pytam was dzisiaj, czego szukaliście w internecie dziś. Jestem ciekawy, co kryją wasze wyszukiwarki albo zapytania w czacie GPT. Można zostawić głosówkę na Messengerze Radia SK. Jeżeli szukaliście akurat nowego smartfona albo głośnika, bo marzy wam się imprezka w akademiku, w którym właśnie rozpoczynacie życie z nowym rokiem akademickim, to od razu was zachęcam do tego, żebyście zajrzeli na sk.pl, bo tam taki właśnie elektroniczny gadżet, sprzęt można zamówić, no można spróbować go wygrać, bo nasza poranna ekipa, czyli Jankę Skama i Wiktor Brzozowski w tym tygodniu co rano mają dla was takie właśnie elektroniczne gadżety, które mają wam pomóc w powrocie do studenckiej, akademickiej rzeczywistości.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: I po reklamie.

0: nowością od Stanach. Zbliżamy się do godziny 19, ale wcale nie milczycie i nie jest cichosza na naszym Messengerze i bardzo dobrze mówicie, czego szukaliście dzisiaj w internecie. Piotrek?
1: Dzisiaj sprawdzam na internecie, jak szybko i tanio wyszpaglować pokój gipsem, ponieważ jest remont.
0: No i tutaj to ja nie pomogę, bo w ogóle się na tym nie znam. No więc fanów, w cudzysłowie, gipsu nie pocieszę, ale fanów gipsa myślę, że tak. Słuchajcie uważnie imprezki już za chwilę.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
7: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie. Gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy Ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
12: Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Przemyśl na czasie.
17: Krzysztof Pomorski. To wyjątkowe spotkanie połączy muzykę żeglarską oraz wspomnienie niezwykłego przemyskiego żeglarza. Mowa o szantach z kapitanem Henrykiem Jaskułą. Druga edycja tej imprezy już 16 października. Początek obok pomnika kapitana Jaskuły przy ulicy Franciszkańskiej o 18. A gdyby ktoś nie wiedział, to Henryk Jaskuła na jachcie Dar Przemyśla jako pierwszy Polak samotnie opłynął świat bez zawijania do portów. Wiersze nicią babiego lata utkane. To hasło kolejnego wieczoru z poezją w Przemyślu. Jest to propozycja dla podkarpackich poetów i miłośników poezji na zaprezentowanie swoich wierszy w tym właśnie jesiennym już klimacie. To spotkanie w sobotę 10 października w klubie Piwnica przy Centrum Kulturalnym w Przemyślu. Początek o 17.
5: muzyką się żyje.
0: Za chwilę w Radiu SK ostatni dzień lata, czyli hit Gipsa i Igo. Ten pierwszy w sobotę pojawi się na 5. urodzinach Dophouse. No i tu pytanie, kto z was chce być na tej imprezie? Kolektyw jak co roku świętuje hucznie i koncertowo, a na scenie pojawią się artyści spod tego szyldu i też specjalnie zaproszeni goście, choćby Kukon czy Guzior. 5. urodziny Dophouse odbędą się w sobotę w Katowicach, a ja mam dla was zaproszenia. Przekonajcie mnie, dlaczego to wy musicie tam być. Czekam na wasze wiadomości i głosówki na eskowym Messengerze. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie 2 albumów. I to już niebawem. Dzisiaj nowy singiel wydał Jeremi Sikorski, którego znamy dobrze z hitu Wracam. Przy okazji wróci do naszego studia. Za godzinę wpadnie na imprezkę i sam puści wam nową piosenkę.
15: Imprezka.
16: Imprezka.
15: Imprezka.
16: Imprezka.
0: Już się kręci, zresztą nawet zdjęcie zdążyliśmy na Instagram zrobić, można tam wpaść na chwilę. A tymczasem za chwilę Ariana Grande, będzie Tobie Romeo, ale najpierw wspomnieni już wcześniej Gipsy Igo z hitem Ostatni Dzień Lata. W sumie to lato nadal trwa w pogodzie. Oby jak najdłużej. Hanczak, witajcie!

0: Słuchacie Radia SK, to jest imprezka. Black Eyed Peas i Justin Timberlake, Where is the Love, znamy doskonale, więc czas na coś świeżego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Zaczynają się w SC.
0: Taki duet Avalon... jeszcze raz. Taki duet, to się wytnie. Taki duet Avalon Rockston. Może kojarzycie, bo graliśmy nawet na naszej antenie hity tego duetu. No i teraz dzielimy ten duet na dwa, czyli zostaje nam Avalon i Rockston. No i ten pierwszy wydał właśnie nowy singiel pod tytułem For Nothing, który teraz wam zagram. Brzmi fajnie, choć znajomo. Sprawdzałem, nie ma niby w tak zwanych kredytach tego, że Daft Punk maczali palce i dali sample do tej piosenki, czy pożyczyli parę nutek, ale parę nutek jakoś tak się kojarzy w tym kawałku z hitem Get Lucky. No a zresztą posłuchajcie sami, może ja po prostu jestem głuchy.

0: Nówka sztuka od Temper City na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się bez Reverse Psychology, wam gram. Hanczak z tej strony, za chwilę Dua Lipa, a tymczasem wracam do piątych urodzin Dope House, te w sobotę w Katowicach, między innymi Gips na scenie, no i zapytałem, czy ktoś chciałby się wybrać, czy ktoś ma ochotę na zaproszenie, no i odezwała się między innymi Marlena na naszym Messengerze.
1: Błagam, proszę, kochane Radio SK, ja muszę być na tej imprezce. Ja chcę być na tej imprezie, jak mają być tacy sami hip-hopowcy. Proszę. Mua, kocham was.
0: Wspaniała głosówka, totalnie niemerytoryczna, ale jakoś mnie urzekła. Dlatego Marlena, dostaniesz oczywiście podwójne zaproszenie na te urodziny. Też Julia dostanie ode mnie to zaproszenie, dlatego że Julia nagrała mi dużo bardziej merytoryczną głosówkę, ale jest bardzo długa, więc już nie będę puszczał teraz. Uwierzcie mi na słowo, że rzeczywiście Julia jest wielką fanką Gipsa i musi się pojawić na piątych urodzinach Dope House. Natomiast jeszcze wracając do głosówki Marleny, nie macie takiego wrażenia, że to trochę jesteśmy taki flashback? Dziesięcioletni my, proszący mamę o to, żebyśmy mogli nocować u kolegi z klasy?
1: Błagam, proszę.
0: To w sumie też jesteśmy 40-letni my, proszący o podwyżkę.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. Proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Rolnicy z Podkarpacia, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy koszenie kukurydzy aż trzema kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626. STWSA. Blisko rolników z Podkarpacia. Więcej informacji na stwsa.pl.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: I po reklamie.

0: sobie.
1: Ciekawe, kto będzie śpiewał, że chce mieć przy sobie taką poduszkę. O, to może być hit, tak jak komu miałabym powiedzieć od Bledki. W imprezce teraz zabieram was na chwilę do Paryża na Fashion Week, bo tam zaprezentowano wyjątkową poduszkę, która może niedługo podbić świat, nawet nie tyle mody, co świat podróżowania i wszystkich tych, którzy lubią latać samolotem albo wręcz nie lubią i mają problemy ze snem w trakcie lotu. Jedna z sieci bardzo popularnych również w Polsce dyskontów właśnie podczas paryskiego tygodnia mody zaprezentowała poduszkę, która jest dla podróżnych. Taka, wiecie, poduszka, którą można sobie podłożyć pod szyję, żeby się wygodnie w pozycji siedzącej w samolocie spało, ale najważniejsze jest to, że ta poduszka wygląda smakowicie, bo przypomina croissanta, francuskiego rogalika. No i rzeczywiście sieć obiegły zdjęcia z tymi poduszkami francuskimi rogalikami. Ciekawe, kiedy trafią do sprzedaży również u nas. Natomiast ja mam od razu w imieniu wszystkich pasażerów tanich linii lotniczych pytanie. Czy tego rogalika można nadziać ubraniami?

MJ Deli na antenie Radia SK w imprezce. Chwilę temu mówiłem o poduszce w kształcie croissanta, takiej, którą można zabrać do samolotu, żeby się wygodniej spało w trakcie lotu. No i wspomniałem o tym, że może da się też do środka naładować trochę ubrań, jak tylko z podręcznym lecimy. Ale spokojnie, jeżeli polecicie z nami na odlot ściśle tajny, to nie będziecie musieli martwić się o bagaż, bo będziecie mogli go zabrać ze sobą liniami lotniczymi regularnymi i w dodatku jeszcze nic nie zapłacicie, bo to my będziemy wam ten weekend fundować. Tylko jeden jest warunek. No musicie się zgłosić przez apkę Radia SK. No i w sumie nie wiadomo, gdzie ten weekend będzie miał miejsce i gdzie wylądujecie, bo na tym polega cała zabawa w odlocie ściśle tajnym. Już teraz w naszej apce wszystkie szczegóły, czas na zgłoszenia. No a kiedy polecicie? W ostatni weekend października. A za chwilę w Radiu SK Jeremi Sikorski.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
7: I po reklamie.
8: Przemyśl na czasie.
9: Krzysztof Pomorski. To wyjątkowe wydarzenie kulturalne na mapie Przemyśla, które łączy pasjonatów odkrywania świata. Przez 2 dni będzie można wysłuchać ciekawych prelekcji, wziąć udział w praktycznych warsztatach oraz zobaczyć pokazy reporterskie przygotowane przez doświadczonych podróżników. To też świetna okazja, by zdobyć cenną wiedzę i zmotywować się do działania. Emanuela Kwaśniak.
10: A mowa o festiwalu podróżniczym nad Sanem. 4. jego edycja już w najbliższy weekend. W sobotę 3 października będzie m.in. o Nowej Zelandii oraz Mongolii, a także o wyprawach rowerowych z sekwami, niedzielę Filipinę, 82 marzenia dookoła świata oraz Królewiec.
9: Początek w sobotę i niedzielę o godzinie 15 w Centrum Kulturalnym w Przemyślu.
11: Muzyką się żyje.
12: Muzyką się żyje u nas oczywiście i wszystkie hity zaczynają się w Esce, więc czas na coś premierowego. No dobra, za chwilę. Najpierw sprawca zamieszania, Jeremi Sikorski.
13: Cześć wszystkim, hej.
12: Dzień dobry, dobry wieczór. Jak się czujesz przed premierą radiową kolejnego swojego singla?
13: Jest mały stresik, ale nawet chyba bardziej podekscytowanie w tym momencie. Jestem ciekawy, czy ten utwór trafi do was. I w sumie to mamy dzisiaj Dzień Chłopaka, więc od razu dla wszystkich panów życzę wam tego, żebyście się nie bali, tylko łapali za telefon, jeżeli jest jakaś wybranka serca, która może jeszcze o tym nie wie, to zróbcie to. Uwierzcie mi, ja tak zrobiłem i jestem bardzo szczęśliwy. A ta piosenka właśnie trochę o tym.
12: To za chwilę w takim razie o tej telefonicznej piosence. Dziękuję za życzenie na Dzień Chłopaka. Za chwilę oczywiście gadamy i za chwilę gramy. To jest imprezka. Michał Hanczak, witajcie.
14: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

0: Jeżeli właśnie teraz słuchacie Eski w samochodzie, no to abrakadabra, czary mary, dosiadł się jeszcze jeden pasażer, Eminem. A w sumie to jeszcze jeden pasażer się dosiadł.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jest cały czas, rozgościł się. Zresztą powinieneś się już tutaj czuć jak u siebie. Jeremi Sikorski w studiu Radia SK. Dobrze
2: cię zawsze, ciebie również.
0: O, dobrze. Nie słudźmy sobie w dniu chłopaka. Chociaż, no rzeczywiście, ładny prezent dla wszystkich chłopaków i dziewczyn, którzy lubią twoją twórczość, bo mamy nowy singiel i tym razem nie jest to ballada Jak wracam, od której już minęło trochę czasu. Były po drodze kolejne single, ale teraz jest taki numer, który ma chyba nas trochę doenergetyzować jesienią.
2: Trochę tak. Właśnie stwierdziłem, że pójdę troszeczkę pod prąd i mimo, że teraz większość ludzi pewnie by sobie włączała jakieś takie smutne piosenki, takie piosenki też na mojej płycie, która się zbliża, będą, ale ten utwór A Jak jest taką piosenką, tak jak sam to ładnie nazwałeś, energetyzującą. Fajne słowo. I mam nadzieję, że faktycznie poczujecie ten groove tego numeru, pobujacie sobie głową, nogą, palcem, w sumie kto czym chce. I że trafi on w gusta słuchaczy.
0: A jak już trafi w gusta, to potem będzie można usłyszeć te piosenki.
2: To trafi na usta i wszyscy będą śpiewać.
0: Na żywo, właśnie.
2: Na żywo,
0: no
2: tak
0: właśnie,
2: jest.
0: Bo przecież koncerty się zbliżają wielkimi krokami.
2: Oj,
0: taką późną jesienią, ale będzie trasa.
2: Tak, 25 listopada zaczynamy w Warszawie. Koncert w niebie i później jeszcze kolejne miasta, więc zapraszam wszystkich. Bilety są, z tego co wiem, jeszcze dostępne. Więc mam nadzieję, że spotkamy się na żywo i pośpiewamy razem.
0: To Jeremi, w takim razie nie przedłużajmy, zapowiedz ten numer premierowo w Radiu SK.
2: Moi drodzy, z tej strony Jeremi Sikorski, zapraszam do posłuchania mojego singla A Jak? Let's go!
1: Premiera!

0: Ale ten numer dobrze brzmi wieczorem przy przygaszonym świetle. Możliwe, że w drodze gdzieś tam, jak się jedzie przez miasto, też brzmi doskonale. Pozdrowienie dla kierowców. To Liwka i Poza Tobą, Nicy, 20:30 na zegarkach, słuchacie imprezki. Przypominam wszystkim dziewczynom, że jeszcze przez 3,5 godziny mamy środę i mamy Dzień Chłopaka. Co za kombo. No chociaż niektóre panie zapomniały i jakoś sobie z tym radzą. Na przykład Magda ma lifehacka dla wszystkich dziewczyn.
1: Cześć. U mnie sprawa jest taka, że zapomniałam dzisiaj całkowicie o Dniu Chłopaka. I żeby wyjść jakoś z twarzą, udałam, że obraziłam się za niewyniesione śmieci.
0: Spryciula! Ciekawe, czy w drugą stronę tak samo to zadziała 8 marca, no? Pozdrowienia oczywiście. A o Dniu Chłopaka to jeszcze za chwilę będzie. Będziecie mogli do mnie zadzwonić nawet do radia. I dziewczyny, i chłopaki. I odpowiadać na moje pytania związane z tym świętem poniekąd. Pierwszą literą swojego imienia, to znaczy słowami, które się na pierwszą literę waszego imienia zaczynają. Ale to za kilka chwil wcześniej jeszcze na pewno Teddy Swims i H z Matą.
2: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie? Odlot! Ściśle tajny! Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący także kanapy i narożniki. Śpioch.eu.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wciąż masz szansę na bardzo dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dlaczego warto wybrać WSIS?
7: Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem.
8: Atmosfera tu jest super. Można się uczyć, rozwijając pasję na wiele sposobów.
7: Oprócz zajęć jest wiele dodatkowych rzeczy. Odznaki cyfrowe, warsztaty czy certyfikaty.
9: Mamy studentów z wielu krajów. To naprawdę otwiera na świat.
10: Są mega dobre stypendia. Moje pokrywa całą opłatę za studia.
6: Druga tura rekrutacji trwa do 30 września. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
3: Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
11: Klucze do własnego mieszkania mogą być bliżej niż myślisz. W parkowej dzielnicy w Przemyślu czekają gotowe mieszkania od 50 do 70 metrów kwadratowych. Bez czekania na zakończenie budowy, bez zbędnej zwłoki. Dostępne są również miejsca parkingowe i komórki lokatorskie. Umów się na prezentację i przekonaj się, jak może wyglądać Twoja nowa codzienność. Zadzwoń 605 500 554 lub odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Leszczyńskiego 9 w Przemyślu. Parkowa dzielnica Odwikamy. Zamieszkaj już dziś. Parkowadzielnica.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Rolnicy z Podkarpacia, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle Osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy koszenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626. STWSA blisko rolników z Podkarpacia. Więcej informacji na stwsa.pl.
18: I po reklamie.

0: Terry Swims, w imprezie w Radiu SK, Hanczak z tej strony, no to bardzo proszę, 664-402-302, zobaczymy, kto po drugiej stronie słuchawki będzie. Za chwilę ja zadaję pytanie, wy odpowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. No i zaraz się okaże, czy macie jeszcze trochę siły i kreatywności i czy macie dobry refleks. Słuchawka przy uchu, wtedy będziemy się najlepiej słyszeli na antenie. 664-402-302, halo, witam, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, jak masz na imię?
1: Anna.
0: Anna, co można dać na dzień chłopaka chłopakowi na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A?
1: No, może ananasa tylko.
0: Ananasa? A wiesz, że podobno jak chłopcy jedzą dużo ananasa, to zdrowo, to dobrze, to wszyscy się cieszą. To słyszałaś o tym?
1: Nie.
0: No to już wiesz w takim razie. Ananas uważam bardzo dobry prezent na dzień chłopaka. Sprawdźmy tutaj. Halo, dobry wieczór. Ojejku, ale w ogóle cię prawie nie słychać, bo musisz mieć słuchawkę przy uchu. 3, 2, 1, 0, halo?
2: Kasia z tej strony,
0: tak? Jeszcze raz, Kasia?
2: Tak.
0: Kasia, no to co można dać chłopakowi na dzień chłopaka na pierwszą literę twojego imienia?
2: Obolowka.
0: Ojejku, ja w ogóle jednak nie rozumiem, wiesz? Albo ja jestem przygłuchy i potrzebuję jakichś kropli na K do uszu oczyszczających, albo laryngologa. To może tu spróbujemy. Słuchajcie, radio przyciszone, słuchawa przy uchu, halo?
2: Halo?
0: No jak masz na imię?
2: Aneta.
0: O, to znowu na A. Co można dać chłopakowi, ale nie na A ananasa, na dzień chłopaka, tylko coś innego.
2: Można mu dać antyk.
0: Co można mu dać?
2: Antyk.
0: Antyk, okej. Okay. O, no to drogocenny prezent. W sumie ja też trochę już jak antyk. To swój do swego ciągnie.

Ha, Szwecja ostatnio nas pokonała w piłkę nożną dorosłą, a tu się okazuje, że reprezentacja Polski do lat 21 w Katowicach wygrała ze Szwecją. Tak, i cóż, ze Szwecji, ale wygraliśmy 3-0. Także brawo, brawo, brawo. Mamy odwet, można powiedzieć. To Flow i Talking Body na antenie Radia SK w tej chwili. Za chwilę 21, konkretnie 4 minuty do 21 nam zostały.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
6: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
12: O.
11: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Przemyśl na czasie.
21: Krzysztof Pomorski. To będą 2 dni wypełnione teatrem, spotkaniami, rozmowami i emocjami. Będą monodramy, spektakle zespołowe, młodzi artyści i doświadczeni twórcy. Różne historie i różne spojrzenia na świat. Mowa o 4. Przemyskim Festiwalu Teatralnym Inspiracje. Ta impreza już 9 i 10 października w Zamku Kazimierzowskim. Wstęp bezpłatny. To okazja do wspólnego spędzenia czasu, do aktywności fizycznej, integracji oraz zwrócenia uwagi na znaczenie profilaktyki i troski o zdrowie. Mowa o 14 już edycji biegu imienia doktora Jana Hołówki Wyganiamy Raka. To 10 października. Start o 11, jak zwykle obok naszego przemyskiego szpitala. Meta na boisku za cerkwią na osiedlu Wilcze.

0: Przemyśl News.
1: No to co? My zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
0: SK Przemyśl.
1: Mimo że sezon na grzyby trwa przez cały rok, tak jesienią możemy spotkać najpopularniejsze gatunki. I te jadalne, ale i te trujące. Na co zwrócić uwagę podczas zbiorów, gdzie swoje zbiory sprawdzić i najważniejsze, czy grzyba wycisnąć, czy wykręcać. O tym rozmawiam z moimi gośćmi, a są nimi...
2: Sabina Bożewicz, pracuje na co dzień w Inspekcji Sanitarnej, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, w oddziale higieny żywności i żywienia. Posiadam również uprawnienia grzyboznawcy.
3: Witam serdecznie, Ewa Bieniek. Również pracuję w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, w oddziale higieny żywności i żywienia i również mam uprawnienia grzyboznawcy.
1: Sezon na grzyby trwa w najlepsze. Proszę powiedzieć, które regiony Podkarpacia są najbardziej popularne wśród grzybiarzy?
2: Na Podkarpaciu występuje bardzo dużo gatunków grzybów, ponieważ mamy zróżnicowane tereny. Głównie chodzi o lasy, ponieważ grzyby głównie w lesie rosną. Mamy lasy bukowe, sosnowe, jodłowe, świerkowe i mamy lasy też mieszane. W nich można znaleźć przeróżny przekrój grzybów.
1: Jakie to są grzyby?
2: Na przykład borowiki, podgrzybki, maślaki, koźlarze, kurki, rydze, opieńki, czubajki, kanie, czy pieczarki, gąski, gołąbki. To jest ogromny przekrój, jeśli chodzi o te grzyby jadalne.
1: Okay. Ale
2: oprócz tego mamy grzyby niejadalne z różnych względów, na przykład przez gorzki smak lub grzyby trujące.
1: To tak dla przykładu może Pani wymienić te trujące?
2: Jeden z najgroźniejszych grzybów naszych lasów jest muchomor zielonawy, zwany niegdyś sromotnikowym. Mamy muchomora jadowitego, muchomora plamistego, czerwonego, cytrynowego. Oprócz tego inne grzyby blaszkowe, bardzo groźne.
1: A których muchomorów jest najwięcej?
2: Czerwieniejących, tak.
1: Czerwieniejących.
2: A muchomorów czerwieniejących można spotkać faktycznie najwięcej z naszych obserwacji, tak to wygląda. Co ciekawe, muchomor czerwieniejący jest muchomorem jadalnym, ale nie cieszy się dużą popularnością, bo jednak dużo osób z ostrożnością podchodzi do zbierania grzybów.
1: A w którym rejonie Podkarpacia jest najwięcej tych grzybów? To jest Pogórze Przemyskie, to jest tutaj okolice Rzeszowa, Bieszczady, czy może bardziej północ Podkarpacia?
2: Nie można tego tak określić jednoznacznie, gdzie jest najwięcej grzybów. Myślę, że w tych rejonach, gdzie ich nie można zbierać, czyli w parkach narodowych albo rezerwatach. Tam mamy zakaz zbierania grzybów, więc można sądzić, że tam można spotkać największą ilość grzybów.
1: Okej, okay, no dobra. Jakie błędy najczęściej popełniają początkujący grzybiarze?
2: Myślę, że głównym błędem jest to, że za szybko oceniają, klasyfikują grzyba. Aby prawidłowo rozpoznać gatunek, należałoby się bardzo dokładnie przyjrzeć wszystkim cechom. I tutaj jest jedna dobra zasada, taka aby grzyba wykręcać, czy wydobywać z podłoża w całości. Wiele tych cech identyfikacyjnych mamy również w podstawie trzonu, jak w przypadku na przykład muchomorów, gdzie możemy po obecności pochwy u podstawy trzonu rozróżnić, z jakim gatunkiem mamy do czynienia, albo odróżnić muchomora przykładowo od pieczarki. Także patrzymy dokładnie na wygląd, na kapelusz, na kolor kapelusza, na spód kapelusza, czy mamy do czynienia z blaszkami, z rurkami. Kolejno, czy jak wygląda trzon, czy ma obecność pierścienia. No i ta podstawa trzonu też jest ważną cechą diagnostyczną.
1: Mhm. Czy warto zbierać tylko młode okazy, czy wiek grzyba w zasadzie przy zbieraniu nie ma znaczenia?
2: Tych najmłodszych owocników generalnie, jeśli nie znamy się za dobrze na grzybach, powinniśmy unikać, bo wiele grzybów jest za młodu bardzo podobnych do siebie. Ważne jest, żeby te grzyby zbierać na tyle wykształcone, żeby można było je bezwzględnie dobrze oznaczyć. I tu nie mówimy o pewności 99%, to jest za mało. Musimy mieć 100% pewności, z jakim gatunkiem grzyba mamy do czynienia.
1: Okej, okay. A czy robaczywy grzyb jest bezpieczny dla człowieka? No bo czasami ludzie zbierają robaczywe grzyby, odkrywają...
2: Nie wiem, w jaką stronę idziemy, bo jeśli chodzi, czy to jest dowód na to, że grzyb jest jadalny, to nie. To może o to chodzi panu?
1: No tak.
2: Bo jeśli mamy grzyba z czerwiami, z tymi robakami, no to to jest tak, że on...
3: Nie
2: zbieramy grzybów zaczerwionych. Grzyby zaczerwione, czyli z tymi robaczkami, nie mogą znajdować się nawet w obrocie, nie powinniśmy ich zbierać. Jest to zwyczajnie zepsuty grzyb, tak, ale no też nie jest zbyt dobry do konsumpcji, nie zachęca nas do konsumpcji takich grzybów, jeśli one są zaczerwione. I ważne jest, żeby podkreślić, że jeśli grzyb jest nadgryziony przez jakieś zwierzęta, ślimaki, czy są w nim robaki, to nie jest dowód na to, że grzyb jest jadalny.
1: Okej, no to też jest ciekawa kwestia. A zdarzają się takie przypadki, że ktoś na przykład sprzedaje przy drodze jakieś takie grzyby, które są na przykład nawiedzone przez jakieś zwierzęta leśne?
2: Na pewno. To też w zależności, w jakim stadium są nadgryzione. Jeśli są lekko uszkodzone, to myślę, że przy obróbce wstępnej w domu można sobie taką część po prostu odkroić. Ale tak jak mówię, to nie jest wyznacznik tego, że grzyb jest jadalny, więc tutaj to jest mit, jeśli o to chodzi. Jeśli mielibyśmy jakąś jedną wspólną radę dać na grzyby, żeby odróżnić grzyby jadalne od trujących, to nie jest to wyznacznik. Ale generalnie w obrocie grzyby mogą się znajdować, które wykazują bardzo niski stopień zaczerwienia. W praktyce możemy to zrobić tak, że jeśli udamy się na targowisko po grzyby pochodzące z lasów, możemy poprosić o to, żeby sprzedawca przykroił tego grzyba wzdłuż osi trzonu i po prostu sprawdzić, czy te grzyby są zdrowe.
1: Okej, okay, no to zapytam teraz o kwestię już samego grzybobrania. Załóżmy, że wybieramy się do lasu. Proszę powiedzieć, do czego te grzyby zbierać najlepiej? To jakiś koszyk wiklinowy, czy może reklamówka plastikowa? Bo tutaj różne też głosy chodziły, żeby do reklamówki właśnie nie zbierać. Jak to jest?
3: Jeżeli wybieramy się do lasu, to oczywiście zabieramy ze sobą najlepiej jakiś przewiewny kosz, najlepiej gdyby to był wiklinowy, na pewno nie reklamówkę, czy też plastikowe wiadro. Po prostu grzyby w foliowej torbie szybko się zaparzają, kruszą, psują się i to może jakby zwiększyć ryzyko dolegliwości, nawet po spożyciu grzybów jadalnych. Wybierając się do lasu, warto też pamiętać, aby zabrać ze sobą nożyk, atlas z grzybów, czy to w formie książkowej, czy też w formie na przykład aplikacji na telefonie. Jeżeli będzie to dłuższa wyprawa, dłuższe grzybobranie, to warto ze sobą zabrać również wodę, coś do jedzenia, odpowiednio się ubrać oczywiście, długa nogawka, długi rękaw, zabrać ze sobą jakiś repelent na kleszcze, a w przypadku ewentualnej możliwości zgubienia się w lesie, najlepiej mieć ze sobą mapę lub też aplikację offline.
1: Jak długo świeże grzyby mogą leżeć w domu przed przygotowaniem?
3: Generalnie to jest tak, że grzyby, które zebrane są w lesie, stają się już jakby środkiem spożywczym, który tak naprawdę jest nietrwały, tak? Bardzo szybko ulega zepsuciu. Zatem po powrocie z lasu powinniśmy szybko te grzyby przebrać, ponownie sprawdzić i następnie bardzo szybko je przetworzyć. Generalnie to jest tak, że jest możliwość przechowywania grzybów krótkoterminowo, gdzieś w jakimś chłodnym, przewiewnym miejscu.
1: Okej, okay, czyli lodówka, zamrażarka?
3: Tak, najlepiej właśnie w lodówce, chyba że po prostu chcemy te grzyby zamrozić, to również możemy je zamrozić. Oczywiście możemy poddać je również innej obróbce termicznej, na przykład suszenie, prawda, marynowanie, czy też ewentualnie smażenie i spożycie po prostu świeżych grzybów od razu, bezpośrednio.
1: Okej, okay, ale przechowywanie tak w temperaturze pokojowej, żeby tak sobie leżały, to raczej niekoniecznie?
3: Raczej niekoniecznie, jeżeli już to robimy poza lodówką, to najlepiej w jakimś chłodnym, dosyć chłodnym miejscu.
1: Okej, okay, a czy mrożenie i suszenie grzybów to najbezpieczniejsze sposoby, nie wiem, na ich przechowywanie takie dłuższe?
3: Tak, jeżeli chodzi o dłuższe przechowywanie grzybów, to takim najlepszym chyba sposobem jest suszenie grzybów, ale oczywiście możemy również grzyby zamrozić i później wykorzystać je ewentualnie do różnych zup, sosów i tak dalej. Oczywiście grzyby suszone jak najbardziej również wykorzystujemy przede wszystkim do przygotowywania później różnych sosów czy zup, tak? Myślę, że to są dwa chyba najlepsze sposoby przetwarzania grzybów. Ja osobiście uwielbiam również grzyby marynowane, lubię marynować grzyby, jest to też również bardzo dobry sposób, aby te grzyby długoterminowo w słoikach sobie przechować i spożyć później w okresie zimowym.
1: Okej, okay, ale chyba nie wszystkie grzyby nadają się do suszenia. Czy wszystkie?
3: Oczywiście, że nie wszystkie gatunki nadają się do suszenia. Takimi najlepszymi gatunkami, jeżeli chodzi o suszenie grzybów, jest to borowik szlachetny czy podgrzyb brunatny. Ludzie też bardzo często suszą koźlarze, maślaki. Także te grzyby jak najbardziej możemy suszyć. Oczywiście wszystko wszystko zależy od gatunku grzyba. Jedne bardziej nadają się do suszenia, inne bardziej do marynowania, a jeszcze inne po prostu nadają się bardziej do spożycia na surowo, na świeżo, przepraszam, i możemy je w ten sposób spożyć, zjeść.
1: Okej. Grzyby to, jak wiadomo, taki produkt, który dostarcza wielu cennych witamin, ale proszę powiedzieć, bo zapytam z drugiej strony, kto nie powinien jeść grzybów? Mam tu na myśli, nie wiem, dzieci, seniorów, kobiety w ciąży. Kto powinien unikać?
3: Generalnie spożywania grzybów powinny unikać dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, z uwagi na to, iż grzyby zawierają w swojej strukturze, w swojej budowie chitynę, która tak naprawdę nie jest rozkładana przez nasz organizm i może powodować właśnie ciężkostrawność tych grzybów.
1: A po jakim czasie od spożycia grzyba mogą pojawić się niepokojące symptomy? Kiedy organizm zaalarmuje, że coś jest nie tak? Jak długo trzeba czekać?
3: Czas wystąpienia tak naprawdę objawów po spożyciu grzyba, na przykład trującego, może być różny. Jest to uzależnione od rodzaju grzybów. Szczególnie właśnie niebezpieczna jest taka sytuacja, kiedy takie objawy pojawiają się bardzo późno, na przykład po kilkunastu, a czasem nawet po kilkudziesięciu godzinach. I przy takich właśnie najgroźniejszych zatruciach, na przykład po zjedzeniu muchomora zielonawego, czyli Amanita phalloides, może wystąpić taka pozorna poprawa, a potem gwałtowne pogorszenie się stanu zdrowia. Dlatego generalnie nie lekceważymy nigdy żadnych objawów, które nawet mogą wydawać się niekiedy lekką, zwykłą niestrawnością.
1: Okej, czyli w takim przypadku, kiedy jakiś objaw u nas wystąpi, no to od razu udajemy się na pogotowie?
3: Tak, generalnie
1: czy przyjmujemy
3: na pewno nie bagatelizujemy nigdy żadnych objawów. Zbyt właśnie taka późna reakcja może prowadzić do powstania nieodwracalnych zmian w organizmie, a nawet niekiedy śmierci. Dlatego natychmiastowo zapewniamy pomoc lekarską, dzwonimy pod numer alarmowy 999 lub 112 lub osobiście przewozimy chorego do szpitala. Na pewno nie podajemy żadnych płynów takiej osobie w postaci mleka czy alkoholu, natomiast dobrze by było sprowokować wymioty, tak aby można było oczyścić treść żołądka ze spożytego pokarmu.
1: Ale te wymioty spowodować, nie wiem, na przykład wsadzając sobie palec do podniebienia czy czymś innym?
3: Tak, można w ten sposób, można przygotować roztwór wody z solą w odpowiednich proporcjach i to również można po spożyciu takiego roztworu, również te wymioty można spowodować.
1: Bo teraz może jeszcze wróćmy na chwileczkę do pani Sabiny. Chciałbym panią zapytać o te podobieństwa, bo jest wiele grzybów, które są podobne do siebie. Jak je można rozróżnić?
2: Jest bardzo dużo grzybów do siebie podobnych. Tutaj może, żeby nie straszyć słuchaczy, to zaczniemy od takiej najbardziej popularnej pomyłki, aczkolwiek nie jest to groźna pomyłka. Chodzi o borowika szlachetnego i goryczaka żółciowego. Goryczak żółciowy daleka do złudzenia przypomina borowika szlachetnego, ewentualnie podgrzybka czy koźlarza. Jednak jest to grzyb niejadalny ze względu na swój bardzo gorzki smak. Nie wywołuje żadnych dolegliwości jelitowo-żołądkowych, ale jak trafi nam przez przypadek do potrawy, to może ją zepsuć. Na co patrzymy w takim razie? Bo tak jak borowik szlachetny, goryczak ma również kapelusz koloru brązowego, jasnobrązowego. Również będzie miał maczugowaty trzonek, taki pękaty, ale patrzymy głównie na wybarwienie rurek. Już dojrzały osobnik borowika będzie miał te rurki wybarwione na żółto lub oliwkowo-żółto. Z kolei goryczak żółciowy będzie miał te rurki białe lub z lekkim, bladym zabarwieniem na różowo. Ma też również dosyć wyraźną siateczkę na trzonie, dużo bardziej ciemniejszą, taką wyrzeźbioną niż borowik szlachetny. To jest jedna z tych pomyłek. Nie wiem, czy powinniśmy tutaj doradzać próbę smakową, ale jeśli faktycznie mamy już pewność, że to jest goryczak, można sobie go tam delikatnie spróbować i tą cząstkę tego grzyba wypluć, tak żebyśmy raz na zawsze zapamiętali smak tego grzyba. Do innych częstych pomyłek dochodzi wiosną, kiedy pojawiają się pierwsze grzyby wiosenne. Mowa tutaj o smardzach i piestrzenicy kasztanowatej. To są grzyby, które owocnikują w zasadzie w tym samym okresie i często dochodzi do pomyłek. Tutaj możemy je odróżnić poprzez wygląd główki. Smardze będą miały regularny kształt główki z takimi jamkami, natomiast główka, to już nie kapelusz, a główka piestrzenicy kasztanowatej jest bardziej pofałdowana, nieregularna, rozpostarta, bardziej przypomina taką mózgowatą strukturę. I tu należy uważać, ponieważ nie tak dawno, myślę, się dobrze pamiętam, 2 lata temu mieliśmy przypadek na Podkarpaciu zatrucia pierzchnicą kasztanowatą. Nie jest to grzyb śmiertelnie trujący, aczkolwiek w przypadku ludzi starszych, gdzie są bardziej osłabione, nie są tak odporne na toksyny, może dojść do silnego zatrucia organizmu.
0: SK Przemyśl News.
1: To dobry czas, żeby odpalić SK, bo zaczynamy właśnie kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
0: SK Przemyśl.
1: Już 7 i 8 października w naszym województwie odbędzie się 2. edycja Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Innowacji. Impreza skierowana jest przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. Podczas tego wydarzenia będą oni mogli zobaczyć nowe technologie, eksperymentować i poznać możliwości rozwoju, jakie daje podkarpacki rynek. Z oferty festiwalu mogą korzystać także uczniowie z Przemyśla i powiatu przemyskiego. Szkoły mogą zarejestrować grupy i przyjechać do Jasionki. W programie m.in. robotyka, druk 3D, drony, sztuczna inteligencja, technologie lotnicze, naukowe bitwy klas i spotkania z popularyzatorami nauki. Co konkretnie przygotowano na tegoroczną edycję i dlaczego warto przyjechać do Jasionki? O tym rozmawiam z Michałem Tabiszem, prezesem Podkarpackiego Centrum Innowacji. Posłuchajcie.
4: Witam panie redaktorze.
1: Dziś rozmawiamy sobie o festiwalu. Na początku października w Jasionce rusza Podkarpacki Festiwal Nauki i Innowacji. To już 2. edycja tej imprezy. Co zmieniło się w porównaniu z ubiegłym rokiem?
4: Będzie jeszcze więcej interakcji, jeszcze więcej eksperymentowania, jeszcze więcej możliwości zanurzenia się w tej innowacji od strony praktycznej. Trochę mniej gadania, nie dlatego, że było nieciekawe w zeszłym roku, ale dlatego, że mamy poczucie, że młodzi ludzie, do których adresujemy tą imprezę, a to chcę na początku podkreślić, uczniowie szkół średnich i studenci, to jest ta grupa, dla której organizujemy festiwal przede wszystkim. Ci ludzie jednak najbardziej reagują na takie bezpośrednie bodźce, tak? Chcą w czymś uczestniczyć, chcą mieć poczucie sprawczości, więc tegoroczny festiwal będzie jeszcze bardziej interaktywny.
1: Okej. I tegoroczne hasło festiwalu brzmi teoria to za mało. Co chcecie przekazać tym hasłem uczestnikom?
4: Chcemy przekonać ich do tego, że nauka teorii jest ważna, ale innowacje to jest czysto praktyczny proces. Przypomnę, tym się różni innowacja od wynalazku, że wynalazek jest czymś, na co ktoś wpada. Innowacja jest czymś, co jest już efektem procesu, który ma sprawić, że to na trwałe zmieni nasze życie. I tych innowacji w naszym codziennym funkcjonowaniu jest bardzo dużo. Każda z nich miała początki w tak zwanych bólach. Tak? To się rodzi zawsze w procesie, w którym trzeba ponieść porażkę, w którym trzeba się czegoś nauczyć. My chcemy na festiwalu pokazywać ludziom, że to jest ciekawe, że warto być uczestnikiem takich procesów i że warto swoje życie zawodowe włączyć właśnie w branżach innowacyjnych.
1: Festiwal kierujecie do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. Dlaczego właśnie te grupy wybraliście sobie jako tą grupę docelową?
4: Tą grupą zajmuje się Podkarpackie Centrum Innowacji na co dzień. Każdego dnia na Lenartowicza 4 spotykamy się z tymi młodymi ludźmi. Doszliśmy do wniosku w zeszłym roku, że potrzebują takiego dużego impulsu, jakim jest festiwal, żeby po pierwsze dowiedzieć się też o naszym istnieniu jako PCI, ale także pobudzić do refleksji, co mam w życiu robić, kiedy skończę szkołę średnią, kiedy pójdę na studia, jakie studia wybrać, żeby ten wybór był jak najbardziej świadomy i też, żeby ten wybór jak najbardziej łączył się z naszym regionem, bo przypomnę, to jest Podkarpacki Festiwal Nauki i Innowacji i nacisk stawiamy na nasze tutaj rodzime firmy innowacyjne, na branże, które są dla nas ważne, takie jak lotnictwo, takie jak motoryzacja, informatyka, kosmonautyka w ostatnim czasie, drony. To wszystko, w czym Podkarpacie chce być mocne, albo już jest mocne. Okazuje się, że młodzi ludzie nie zawsze mają świadomość, jak duże możliwości stoją przed nimi właśnie tu w regionie.
1: Na festiwalu pojawi się blisko 100 wystawców. Co będzie można zobaczyć? No i przede wszystkim, czego będzie można samodzielnie spróbować?
4: Zacznę od strefy Protolab, czyli od strefy, którą organizuje nasze centrum. Wychodzimy, można powiedzieć, z naszymi pracowniami w teren. W Zencom Expo zbudujemy dużą strefę, gdzie będzie 6 pracowni czy 6 stanowisk odpowiadających temu, co robimy na co dzień. Pracownia robotyczna, druk 3D, pracownia tekstylna, warsztat, czyli wszystko to, co robimy w PCI, a chcielibyśmy do tego zachęcić jak największą grupę ludzi i tam będziemy organizować warsztaty, będzie można eksperymentować, będzie można dotknąć coś samemu zbudować, budować, czekają przede wszystkim nasi opiekunowie, bo sam sprzęt to jest dziś za mało, tak samo jak teoria to za mało. Potrzebni są ludzie, którzy mają czas dla młodych ludzi. Tego jest największy deficyt. Bardzo często są talenty, które nie rozwijają się nie dlatego, że nie miały warunków technicznych, tylko dlatego, że nie spotkały na swojej drodze odpowiednich ludzi. I takich ludzi zaprosiliśmy na festiwal. Oprócz tego tych 100 wystawców to będą kolejne symulatory, tunel aerodynamiczny, różnego rodzaju urządzenia, które będzie można dotknąć, do których będzie można wsiąść, które będzie można zaprogramować. Każdy z naszych wystawców obiecał, że postara się pokazać swoją firmę czy swoją organizację, instytucję z jak najbardziej interaktywnej strony. Dlatego mocno wierzę, że ci, którzy zdecydują się na przyjazd do Jasionki, a jest już ich ponad 2000 zarejestrowanych, nie będą rozczarowani.
1: Czyli tak, mamy w programie robotykę, druk 3D, drony, technologie lotnicze, elektronikę, sztuczną inteligencję. Jak pan myśli, które z tych obszarów mogą szczególnie zainteresować młodych ludzi?
4: Nie chcę mówić, że któryś jest bardziej interesujący. To wszystko skupia się na, po pierwsze, rozwoju technologii, po drugie, rozwoju naszej wyobraźni, bo innowacja wymaga bardzo dużej wyobraźni i umiejętności odkrycia tego, na co do tej pory jako ludzkość, czy jako konkretna branża nie wpadliśmy, a co nam albo ułatwia życie, albo przyspiesza pewne działania, albo obniża ich koszt. Mogę zachęcić oprócz tych technologicznych stref również do strefy, my ją nazwaliśmy Nowe Horyzonty Sztuki. To jest takie miejsce, gdzie będziemy łączyli technologię z tym, co robią artyści. A jest coraz więcej twórców, którzy wykorzystują w swoich kreatywnych pomysłach elementy technologii. Stworzyliśmy dla nich osobną strefę. To jest też nowość, o które pan redaktor pytał. Mam nadzieję, że również spotka się z dużym zainteresowaniem, bo w tą stronę również idzie rozwój kultury.
1: Czy żeby skorzystać z tych wszystkich warsztatów, które będziecie oferować na festiwalu, trzeba mieć jakąś wiedzę techniczną? Czy festiwal jest również dla osób, które dopiero, no gdzieś tam dopiero zaczynają swoją przygodę z technologiami?
4: Zdecydowanie każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego i nie ma absolutnie tutaj bariery wejścia, jeśli chodzi o doświadczenie technologiczne. Oczywiście zachęcamy tych, którzy się udzielają w kołach naukowych, tych, którzy już uczestniczyli w jakichś konkursach, hackatonach, bo oni na pewno wyjmą z tego więcej. Natomiast festiwal jest tak skonstruowany, żeby każdy, kto kompletnie nie interesował się do tej pory technologią, ale właśnie jest ciekawy tych rozwiązań, może miał jakąś barierę, żeby się temu przyjrzeć, albo po prostu mieszka zbyt daleko od Rzeszowa, gdzie oczywiście koncentrują się te innowacyjne firmy, żeby miał szansę zobaczyć, że to jest blisko, zobaczyć, że to nie jest trudne i wciągnąć się w ten świat, bo to naprawdę jest wciągające. Mówię to jako praktyk, człowiek, który kierując Podkarpackim Centrum Innowacji spotyka się z młodymi ludźmi pełnymi pomysłów, którzy u nas właśnie znajdują tą bezpieczną przestrzeń do tego, żeby się rozwijać, nie będąc ocenianymi, nie będąc pod żadną presją wyników, a jednocześnie mając motywację, bo to jest bardzo ważne, motywację do rozwoju. I tą motywację również, myślę, odnajdą uczestnicy festiwalu.
1: To przejdźmy sobie teraz do sceny głównej, bo na tej scenie głównej pojawił się jak zwykle znani popularyzatorzy nauki, między innymi dr Tomasz Rożek, który był też w zeszłym roku. Będzie też Adam Mirek. Co przygotowaliście dla publiczności? Co te osoby, może inaczej, o czym te osoby opowiedzą?
4: To są ludzie, którzy potrafią mówić o trudnych tematach naukowych, skomplikowanych rozwiązaniach w bardzo przystępny sposób i pokazywać ich wpływ na nasze codzienne życie. Tomasz Rożek, prezes i założyciel Fundacji Nauka to Lubię. Polecam jego kanał na YouTube, polecam jego wypowiedzi. Śledzę je często po prostu dlatego, że sam się wiele z tego jestem w stanie nauczyć. Tomasz jest też znakomitą postacią. Zaprzyjaźniliśmy się od czasu zeszłorocznej edycji. Bardzo jestem wdzięczny, że z powrotem przyjął nasze zaproszenie. Będzie zarówno prezentował i mówił o tym świecie nauki do młodych ludzi ze sceny głównej, ale będzie też obecny na strefie dla nauczycieli, a to jest duża nowość naszego festiwalu. Nazwaliśmy ją Spokój Nauczycielski, czyli takie miejsce, w którym nauczyciele mogą na chwilę odetchnąć od uczniów zajętych eksperymentami na festiwalu i posłuchać ciekawych ludzi, których zaprosiliśmy specjalnie dla nich właśnie w tej osobnej przestrzeni. Więc Tomasz Rożek będzie w kilku miejscach, będzie też jego fundacja, będą publikacje, wydawnictwa, które fundacja opracowała. To na pewno duża, duża wartość dla naszego festiwalu. Adam Mirek z kolei to jest bardzo popularny TikToker, ponad 1 000 000 obserwatorów, nie bez powodu, bo mówi o rzeczach bardzo poważnych w bardzo ciekawy sposób. Okazuje się, że TikTok może być również pożytecznym narzędziem edukacji, jeśli ktoś chce takie treści publikować. Adam Mirek również był z nami w zeszłym roku i tym razem też będzie na scenie opowiadał o tym, jak zmienia się świat, zmieniają się technologie. Wreszcie będą przedstawiciele branży kosmicznej, bo to jest też specjalizacja Podkarpacia, rozwijająca się coraz bardziej. Oni będą mówić o misjach kosmicznych, o tym, co człowiek osiągnął na Księżycu, co zamierzamy w przyszłości zrobić, jeśli chodzi o podbój kosmosu. Także mamy grono prelegentów mniejsze niż w zeszłym roku, świadomie, ale myślę, że niezwykle ciekawe i ono będzie nie zanudzało, ale raczej przyciągało uwagę widowni, ale scena główna to przede wszystkim scena naukowych bitew klas.
1: No właśnie, o to chciałem dopytać, na czym będzie polegała ta rywalizacja, naukowe bitwy klas, bo to będzie jakaś rywalizacja, rozumiem, tak?
4: Nowy pomysł, pomysł naszego zespołu, który festiwal przygotowuje już od kilku miesięcy, 12 szkół z całego regionu, podkreślam, nie tylko z Rzeszowa, przyjeżdża już wyselekcjonowanych, już przeszkolonych, bo mieli już takie spotkania przygotowawcze, po to, żeby zmierzyć się na scenie głównej i wyłonić zwycięzców. Każdego dnia mamy 2 dni festiwalu i każdego dnia połowa z tych szkół będzie walczyć na scenie. 3 rundy. Runda poświęcona jakby wiedzy stricte naukowej, taki quiz, eksperymenty i w ostatniej fazie jakby finał tej całej rywalizacji. Cel spowodować, że będziemy obserwować te zmagania spod sceny, będą kibicować im ich koledzy ze szkół. Myślę, że też stworzymy taką społeczność, która będzie nie tylko uczestniczyła w tej konkretnej bitwie podczas festiwalu, ale na dłużej będzie ze sobą współpracować. To jest w ogóle cel działalności naszego centrum, cel organizacji festiwalu. Budować społeczność ludzi, którzy pasjonują się innowacjami, którzy chcą ze sobą później również utrzymać kontakt. To jest bardzo ważne, bo innowacje bardzo rzadko powstają w jednej głowie. Najczęściej to jest efekt pracy zespołowej, a żeby pracować w zespole, trzeba się poznać, trzeba się polubić, trzeba sobie zaufać. I mam dziesiątki przykładów z PCI, gdzie ludzie z różnych szkół, z różnych miejscowości, z różnych kierunków w trakcie pracy w PCI nawiązali te relacje, zbudowali zespoły i dzisiaj mają firmy, które są już startupami, które zarabiają pieniądze, ale zaczynali właśnie od tego rodzaju współpracy.
1: To ja dopytam, bo to będzie rywalizacja szkół, rywalizacja klas. Co przygotowaliście dla najlepszych uczestników? Jakie nagrody? Rozumiem, że jakieś nagrody będą.
4: Oczywiście każdy konkurs musi być zakończony nagrodami. Nasi partnerzy te nagrody nam pomogli ufundować. Są to zarówno nagrody rzeczowe, jak i możliwości na przykład wyjazdów w ciekawe miejsca dla zwycięskich szkół. Nie chcę zdradzać teraz wszystkich szczegółów, natomiast zachęcam, żeby rejestrować się. Do ostatniego dnia przed festiwalem przyjmujemy te zgłoszenia, chyba że liczba miejsc się nam wyczerpie. Na razie, tak jak powiedziałem, ponad 2000 uczestników już jest zgłoszonych. Szkoły ponadpodstawowe rejestrują się grupowo. Za to odpowiadają nauczyciele, którzy zgłaszają całą grupę, to podkreślam. Studenci rejestrują się indywidualnie ze szkół, z uczelni podkarpackich, bo to jest festiwal regionalny. Do tego też mocno zachęcam, nie zostawiajcie studenci na ostatnią chwilę rejestracji, chociaż większość rzeczy i tak zostawiacie na ostatnią chwilę. Wiem, bo sam byłem studentem, ale może warto zrobić to trochę wcześniej. Uwaga, wasi rektorzy obiecali nam, że będą, że wszyscy, którzy pojawią się na festiwalu, będą mieli usprawiedliwione zajęcia. To mamy ustalone z głównymi tutaj uczelniami, którym też chcę podziękować za zaangażowanie. Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. Te uczelnie bardzo mocno włączyły się w organizację festiwalu, także Krośnieński PANS i pomagają nam merytorycznie. Będą miały swoją strefę, na której będą też pokazywać swoje osiągnięcia i przekonywać do studiowania na tych uczelniach, ale także właśnie wyszły naprzeciw naszym potrzebom, deklarując to, że ten udział w festiwalu będzie oznaczał zwolnienie z zajęć. No a jeszcze dodatkową premią dla pierwszych 300 osób, które pojawią się na festiwalu i zgłoszą się po wejściówki, będzie darmowy koncert wieczorem w piwnicach rzeszowskich.
1: No proszę, czyli jest taki miły akcent na koniec.
4: Estrada Rzeszowska, której też dziękuję bardzo, organizuje ten koncert specjalnie z okazji festiwalu. Koncert muzyki hip-hopowej. Nazwisko jeszcze jest nieujawnione głównej gwiazdy, ale zapewniam, że będzie to fajne przeżycie, ale warunkiem, żeby się na nie dostać, bo nie można kupić biletów na ten koncert, można je tylko otrzymać w jasiące podczas festiwalu.
1: Okej. Okay. Mówiliśmy dużo o nowościach, no to ja teraz zahaczę jeszcze o jedną nowość, bo na tym festiwalu podczas drugiej edycji będzie strefa nauki i biznesu. Dlaczego chcieliście połączyć właśnie te dwa segmenty?
4: Nauka i biznes to jest przestrzeń, w której w PCI funkcjonuje również na co dzień, łącząc dorosłych, już bym powiedział, czyli naukowców, którzy prowadzą swoje badania na uczelniach, z przedsiębiorcami, które z wyników tych badań mogą skorzystać, przekładając to na konkretne usługi, na konkretne produkty. To się nazywa komercjalizacja badań naukowych i tym się zajmujemy w PCI na co dzień. Chcemy pokazać to również na festiwalu. Nazywamy to umownie strefą dla dorosłych. Będą przedstawiciele naprawdę dużych firm, nie tylko z Podkarpacia. Będzie to dyskusja o tym, co zrobić, żeby do tej nauki się zbliżyć, bo to jest trudny proces. Natomiast warto, żeby przedsiębiorcy, którzy myślą o tym, o wprowadzaniu innowacyjnych technologii do swoich firm, zajrzeli 7 października do Jasionki na pierwszym piętrze. Specjalne miejsce dla nich, polecam.
5: Dużo też mówimy o tym, o tych innowatorach, o wynalazcach. No to ja zapytam, czy na tym festiwalu będzie też przestrzeń taka, żeby mogli się pokazać innowatorzy z Podkarpacia?
4: Oczywiście tak. Nawet jest to specjalne wydarzenie, które organizujemy. Jest to Demo Day uczestników, finalistów programu InnoStart Hub Polska. To jest program, który od zeszłego roku w PCI właśnie wspiera indywidualnych innowatorów. Ludzi, którzy jeszcze nie są dzisiaj przedsiębiorcami, dopiero wchodzą na tą drogę, ale mają ciekawe pomysły, ciekawe rozwiązania i PCI miało możliwość zapewniania im wsparcia, mentorów, ludzi już doświadczonych w biznesie, także ludzi zajmujących się prawem, marketingiem, wszystkim, co jest potrzebne w takiej działalności. I oni, przechodząc przez ten program, doszli do finału, a finałem będzie prezentacja tych ich pomysłów, profesjonalna prezentacja dla widowni festiwalu. To się odbędzie w drugi dzień festiwalu, 8 października. Zapraszam również, bo to jest ciekawe z perspektywy tych, którzy jeszcze na tą drogę nie weszli, ale mogą zobaczyć, że to nie jest takie trudne i że osoby naprawdę z różnych, powiedziałbym, środowisk, niekoniecznie zawodowo zajmujące się innowacjami, jak trafią w odpowiednie ręce, mają odpowiednie możliwości, są w stanie takie pomysły rozwijać. Temu po prostu służy PCI.
5: Okej. Okay. Ilu takich innowatorów się pojawi?
4: 10 finalistów z programu, w którym mieliśmy ponad 100 uczestników i ta grupa była coraz bardziej zawężana, jakby ich pomysły były dopracowywane. Finałowa 10 pokaże swoje projekty na scenie.
5: Okej, okay, czyli oni się teraz zaprezentują i przy okazji mają nadzieję, że znajdą kogoś, kto im sfinansuje ten pomysł.
4: Oczywiście, temu to służy, ale też sami mogą zmierzyć się ze stresem, jaki towarzyszy tego rodzaju prezentacji. Pamiętajmy, że sam pomysł bardzo często może nie wyjść na światło dzienne, nie jest dlatego, że on jest niewłaściwy, że nie...
5: Tylko, że nie potrafimy go sprzedać.
4: Otóż to. Właśnie. I to jest coś, czego bardzo, na co bardzo mocno stawiamy w Podkarpackim Centrum Innowacji, na te umiejętności miękkie. One dzisiaj są czasem ważniejsze, bo zwróćmy uwagę, sztuczna inteligencja rozwiązuje nam coraz więcej problemów natury obliczeniowej, technicznej, tak jest w stanie za nas kodować programy, za chwilę połowa informatyków będzie bezrobotna, bo zrobi to za nich sztuczna inteligencja.
5: Ale nie wierzyć, że dziennikarze też.
4: Mam nadzieję, że nie w Radiu SK. Natomiast chciałbym powiedzieć, że to, czego często brakuje, to umiejętność współpracy, umiejętność planowania, czyli takiego projektowego myślenia. Oczywiście języki są bardzo ważne. To jest coś niezwykle istotnego. Znajomość języków obcych, zwłaszcza na przykład technicznego języka angielskiego. Więc te wszystkie kompetencje prezentacyjne, one są istotne nie mniej niż sama idea, z którą przyszliśmy, sam pomysł. Myślę, że ten Demo Day będzie ciekawym przeżyciem zarówno dla tych, którzy będą prezentować, jak i dla widowni.
5: Powiedzieliśmy od strony technicznej, jak wyglądają zapisy. Chciałem zapytać teraz jeszcze o to, jak można dojechać, bo będzie zapewniony bezpłatny transport z Rzeszowa wybranymi połączeniami Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. No dobrze, a na przykład co z osobami, które na przykład dojeżdżają na festiwal, dajmy na to z Przemyśla, powiatu przemyskiego, albo ze Stalowej Woli, albo z Bieszczad. Czy one również w tym roku będą miały zapewniony transport, czy może w przyszłości to planujecie rozszerzyć jakoś, jak to będzie wyglądało?
4: Z pewnością festiwal się rozwija i jeśli będziemy dostawali takie zapytania ze strony szkół, jeśli chodzi o wsparcie transportowe i gdyby to miała być to jedyna bariera, która powoduje, że nie mogą do nas dotrzeć, to jestem przekonany, że tutaj pomoc może płynąć również ze strony samorządów. Pamiętajmy, że szkoły średnie są zwykle prowadzone przez powiaty, jest Urząd Marszałkowski, który też odpowiada za cały region i któremu bardzo dziękuję tutaj za po pierwsze wsparcie w organizacji całego festiwalu, bez którego po prostu on by nie miał szans zafunkcjonować, ale również właśnie za uruchomienie tych połączeń kolei aglomeracyjnej, udostępnienie jej nieodpłatnie dla wszystkich, którzy mieszkają na trasie tej kolei. No niestety ona nie dociera w każdy zakątek Podkarpacia jeszcze, więc tam możemy liczyć na, jeśli szkoła rzeczywiście miałaby z tym problem, powinna zwrócić się w pierwszej kolejności do na przykład do starostwa, bo myślę, że jest tutaj szansa na to, że takie jednorazowe wsparcie można uzyskać. My na pewno poprzemy takie starania, jesteśmy zresztą w kontakcie z dyrektorami szkół, tutaj też ukłony w stronę kuratorium i pani kurator, która bardzo mocno nam pomogła w dotarciu z informacją o festiwalu do szkół średnich, ale też właśnie do starostów, z którymi się kontaktujemy, czy bezpośrednio, czy za pośrednictwem organizacji, które je zrzeszają. Mamy nadzieję, że każdy, kto chce wziąć udział w festiwalu i naprawdę ma ochotę przyjechać, uda mu się to zrobić, ale gdyby się pojawiły sygnały o tym, to za rok pomyślimy o jakichś, nie wiem, być może grantach, które będzie można pozyskać na właśnie na transport. Na razie takich sygnałów nie miałem i liczę, że to, co uruchamiamy, przypomnę jeszcze o nieodpłatnej komunikacji autobusowej. Tutaj starosta rzeszowski bardzo nam pomógł. Będą transporty spod konkretnych miejsc przy uczelniach rzeszowskich, gdzie będą studenci mogli również skorzystać z takiego dojazdu na festiwal. Robimy, co możemy, żeby ułatwić dotarcie. Zawsze można zrobić więcej. Mam nadzieję, że to, co już zorganizowaliśmy, wystarczy.
5: No, w miarę rozbudowy tego festiwalu myślę, że też cała ta infrastruktura obok będzie rozbudowywana, więc to jest kwestia już dopracowania.

0: Drugi dzień, również 8 października będziemy mieli gościa specjalnego, o którym jeszcze nie mogę powiedzieć, ale będziemy ogłaszać to nazwisko niebawem, więc może warto właśnie przyjechać w drugi dzień festiwalu do Jasionki. I informacja, którą być może słuchacze powinni również zapamiętać, mamy tak zwaną dogrywkę festiwalu, czyli dzień otwarty Podkarpackiego Centrum Nauki Łukasiewicz. Centrum, myślę, znanego w większości słuchaczy Radia SK, które się znajduje naprzeciw lotniska w Jasionce. Centrum otworzy swoje podwoje dla kilkuset uczestników, którzy również tam się zarejestrują nieodpłatnie, warto skorzystać. I to będzie taka klamra spinająca cały festiwal. Ten 10 października to już jest dzień otwarty dla każdego. Tu nie mówimy wyłącznie o studentach, bo centrum de facto jest skierowane do młodszego odbiorcy, więc myślę, że to będą dzieci, ich rodzice, może czasem dziadkowie, ale warto skorzystać, bo Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz jest ważną instytucją, która niejako przygotowuje zainteresowanie nauką i innowacjami dla bardziej już wiekowych użytkowników PCI. Także zachęcam również do tego, ale najbardziej do rejestracji na festiwal, czyli pfni.pl. To jest adres strony internetowej. Grupowo rejestrują się szkoły średnie, indywidualnie rejestrują się studenci. Cały czas mamy wolne miejsca, cały czas warto to zrobić. Pamiętajcie o koncercie 7 października wieczorem w Piwnicach Rzeszowskich. To szczególnie adresuję do osób pełnoletnich, bo tylko takie będą mogły wejść na koncert. Nie da się wejść na ten koncert bez wejściówek, które się dostaje na festiwalu, więc pamiętajcie o tym, że warto przyjechać 7 rano i od razu udać się po wejściówkę. Koncert muzyki hip-hopowej, myślę, że naprawdę bardzo fajny, na który warto to wejść. Tutaj ukłon jeszcze raz w stronę Estrady Rzeszowskiej. No i co? No i odliczamy dni do festiwalu.
1: Tak jest. A wszystko robicie w przestrzeni zamkniętej, bo w tamtym roku festiwal był w listopadzie, więc ze względów pogodowych nie można było. Teraz robicie w październiku i pytanie, czy jeżeli pogoda dopisze, no to coś zostanie przeniesione przed budynek?
0: Przed budynkiem zawsze są jakieś elementy na przykład naszych wystawców. Wiem, że w tym roku GC Energy będzie miała swój taki duży samochód, ciężarówkę, w której jest laboratorium, które będzie dostępne dla użytkowników. Nie chcemy nim wjeżdżać do środka, więc będzie dostępny na zewnątrz. Póki co prognozy pogody są bardzo dobre. Nie chcę zapeszać, bo to się niestety zmienia, ale miejmy nadzieję, że dopisze pogoda. Będą oczywiście food trucki na zewnątrz, będzie możliwość skorzystania z wszystkiego, co tam na zewnątrz będzie ulokowane, ale zdecydowana większość wystawców będzie w tej części wystawienniczo-kongresowej oraz we foyer.
1: Okej. Okay. Panie Michale, to na koniec jeszcze jedno pytanie, ostatnie, już obiecuję. Chciałbym zapytać szerzej o działalność Podkarpackiego Centrum Innowacji. Jakie projekty i inicjatywy w PCI obecnie realizujecie? Na czym się obecnie skupiacie?
0: Oczywiście festiwal zajmuje nam dzisiaj bardzo dużo czasu i energii, ale PCI ma swoje stałe, coroczne inicjatywy. Wśród nich to jest Akademia Protolab, czyli taka szkoła właśnie myślenia biznesowego, projektowego, którą dla młodych ludzi realizujemy w każdym semestrze. Mamy konkurs Urban Design, który dotyczy projektowania przestrzeni miejskiej, również dla młodych ludzi. Realizujemy także właśnie cykle szkoleniowe dla młodych naukowców, zachęcające ich do komercjalizacji badań. To się nazywa w skrócie PAPA. Przygotowujemy się do hackathonu Hackarpatia. Hackarpatia będzie wiosną, jak co roku, ale te przygotowania już rozpoczynamy. No i ogłaszamy w ostatnim kwartale tego roku konkurs na granty dla uczelni. To już są poważne pieniądze dla poważnych naukowców. To jest ta część ważna PCI. I to są takie wybrane aktywności, które realizujemy cyklicznie, no ale też ta przestrzeń Protolab, o której rozmawialiśmy, ona jest codziennie czynna dla każdego, kto chce przyjść po zajęciach. Do niczego tam nie zmuszamy, oprócz tego, że należy przestrzegać regulaminu. Ci, którzy chcą majsterkować, eksperymentować, robić swoje projekty, zaliczać jakieś zajęcia też przy okazji, mogą to robić w pracowniach, ale jest też przestrzeń, w której można po prostu odpocząć, porozmawiać z rówieśnikami, poznać nowych ludzi. Często to jest takie miejsce, gdzie właśnie pojawia się ta pierwsza współpraca i potem przekłada się na konkretne rezultaty. Także zapraszam do Protolabu. Co roku około 500 nowych osób w tym Protolabie się pojawia, więc to nie jest mała liczba. Liczę, że ten trend się utrzyma. Także PCI czeka na nowych użytkowników. Mam nadzieję, że wśród słuchaczy Radia SK tacy się znajdą, a tacy, którzy już znają PCI, koniecznie pojawią się na festiwalu.
1: Po wszelkie informacje odsyłamy oczywiście na stronę Podkarpackiego Centrum Innowacji. Tam macie więcej informacji o samych projektach, no i o samym festiwalu też.
0: Serdecznie zapraszam. pcinn.org to jest adres internetowy PCI, naszej organizacji, ale przede wszystkim social media. Tutaj na bieżąco relacjonujemy to, co się u nas dzieje. Jak możecie zobaczyć, czy w serwisie Facebook, to dla starszych, czy na Instagramie, czy na innych serwisach społecznościowych, relacjonujemy

0: Wiemy nasze działania, dużo się dzieje, dużo wydarzeń, na które można nieodpłatnie przyjść. Polecam, bo cały czas mamy wolną przestrzeń i ludzi, którzy chętnie Was przywitają w PCI.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
0: Bardzo dziękuję.
2: SK Przemyśl.
1: Są czujne, doskonale wyszkolone i mają niezwykle ważne zadanie. Pomagają funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej wykrywać nielegalne przewożone towary. W Podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej pracuje obecnie 23 psy służbowe. Wyszukują one m.in. tytoń, narkotyki, walutę, a także okazy objęte ochroną CITES. Pracują na wszystkich przejściach granicznych, m.in. w Korczowej, Przemyślu i w Medyce. Jak wybiera się psa do takiej służby? Jak wygląda jego szkolenie i dlaczego nauka nie kończy się wraz z ukończeniem kursu? Tego m.in. dowiecie się z mojej rozmowy z Sebastianem Solskim, koordynatorem do spraw psów służbowych w Podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej. Na początku tej rozmowy chciałbym zapytać, ile macie psów w Krajowej Administracji Skarbowej tutaj na Podkarpaciu?
3: W naszej Izbie Administracji w Rzeszowie mamy w tej chwili 23 czynnie pracujące psy służbowe.
1: I jak wygląda dobieranie takich psów do służby? Jak to wygląda od takiej strony technicznej?
3: Znaczy, jako koordynator, także mój zastępca, prowadzimy takie rozeznanie wśród różnych hodowli. Wiadomo, najbardziej odpowiadają nam psy z takich ras pracujących, najlepiej po rodzicach pracujących, no ale jest to, mówię, no to jest dość długi, skomplikowany proces wyszukiwania takich szczeniaków, które mogłyby się nadawać do służby.
1: To jak wygląda szkolenie takiego psa, tak etapami? Ile ono trwa i na czym się skupiacie?
3: Po zakupie taki młody pies jest przez opiekuna swojego przyszłego przewodnika socjalizowany. Na kilka takich służb jest wożony na teren przejścia, na którym docelowo będzie pracował. Jest udzielany taki instruktaż w naszym ośrodku szkoleniowym w kamionie w międzyczasie i jeżeli pies już jest zakwalifikowany na kurs, to wtedy jedzie na taki kurs podstawowy, który trwa 3 miesiące z taką krótką przerwą pomiędzy, po 2 miesiącach jest krótka przerwa i jeszcze miesiąc taki doszkalający jest. I po 3 miesiącach około kończy kurs i już jest gotowy do pracy.
1: Jest gotowy do pracy, ale ten pies potem w trakcie służby też przechodzi, rozumiem, jakieś ćwiczenia, szkolenia, cały czas trzeba z nim wychodzić, cały czas trzeba jednak z nim odbywać jakieś treningi.
3: Ogólnie taka praca z psem, czyli ćwiczenia, doszkalanie go, trwa całe jego służbowe życie. Te ćwiczenia towarzyszą nam praktycznie na każdej służbie, bo wiemy, nieraz jest ten wynik, nieraz go nie ma, więc trzeba też i pozytywnie motywować psa takimi ćwiczeniami. Do tego raz do roku każdy pies przechodzi taką atestację, takie szkolenie dwutygodniowe, na którym jest sprawdzane jego umiejętności, są ewentualne nanoszone jakieś poprawki, to szkolenie i przechodzi taki egzamin atestacyjny na koniec i wraca z powrotem do pracy.
1: Ile taki pies średnio służy w waszych szeregach?
3: Różnie, bardzo różnie, w zależności od predyspozycji zdrowia psa, ale tak około 10 roku życia już piesek spokojnie może być wycofany na emeryturę, na zasłużony odpoczynek.
1: No to widzę, Frida biegała, ma chyba 10 czy 11 lat, tak?
3: Tak, dlatego mówię, że w zależności od predyspozycji, wiadomo, małe pieski, troszeczkę mniejsze obciążenie dla stawów, dla całego ciała i, no i potrafią troszeczkę dłużej popracować, a jeżeli jeszcze pies ma w sobie taką żywotność, werwę, że tych kontroli jeszcze może dość sporo narobić, to już przewodnik potrafi ocenić i widzi, czy pies po prostu dalej może funkcjonować i skutecznie pracować.
1: Psy pracują na podkarpackich przejściach granicznych. Rozumiem, że wszędzie są rozlokowane, po całym Podkarpaciu?
3: Tak, na wszystkich oddziałach celnych granicznych mamy w różnej liczbie psy. Mamy też w działach realizacji psy, czyli takie psy mobilne, które w różne miejsca jeżdżą. Także no w zasadzie staramy się obstawiać wszystkie takie newralgiczne punkty.
1: No to na koniec powiedzmy, czym zajmują się te psy, co wykrywają, jakie substancje, jakie przedmioty?
3: Nasze pieski są szkolone do wykrywania wyrobów tytoniowych, środków odurzających, waluty. Mamy psa wyszkolonego do wykrywania okazów CITES i ASF. Są też pieski tak zwane dualne, czyli wyszkolone o dwóch profilach.
1: Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję również.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października. Kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
0: I po reklamie.

0: SK Przemyśl.
1: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam new trick, na który można głosować na sk.pl.
0: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
1: Zapraszam. Michu Sobkowski. Autopromocja.

0: to promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.

0: Śląska Przemyśl.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo, raz.

0: SK Przemyśl.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.